0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: 2, Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wszystko 2.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie? Jak rozpoznać ludzi?

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Listy rekrutacyjne na studia już zamknięte, natomiast teraz przed uczelniami stoi kolejne wyzwanie, czyli mierzenie się ze zjawiskiem tak zwanego drop-outu, czyli przedwczesnej rezygnacji ze studiów. O tym i o popularności niektórych kierunków rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Jerzy Tychoruk, Akademia Bielska, rektor uczelni.
3: Końcówka rekrutacji. Czy są braki? Czy wszystkie miejsca są obłożone?
2: Tak jak co roku są kierunki, które mają bardzo dobry nabór i bardzo dużo kandydatów, dużo chętnych. Do nich należą te kierunki związane z naukami o zdrowiu, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i są takie kierunki, gdzie rzeczywiście trudno jest zebrać określoną liczbę kandydatów ze względu na to, że one są ukierunkowane technicznie. Tam, gdzie jest matematyka, fizyka i to nie tylko w naszej uczelni, ale w całej Polsce nabory są mniejsze.
3: Może dlatego, że umysłów matematycznych jest mniej.
2: Może dlatego, że przez pewien okres czasu matematyki nie było na maturze. Może dlatego, że matematyka nie jest ulubionym przedmiotem. Może dlatego, że też jest w tej chwili szeroka liczba kandydatów na studia. Kiedyś była węższa i te umysły matematyczne, że tak powiem, znajdowały się w tej węższej grupie. W tej chwili rzeczywiście ten niezbyt ulubiony przedmiot przez uczniów jest powodem tego, że nie chcą go dalej na studia i omijają te kierunki.
3: A czy jest taki kierunek, no, którym jesteście zdumieni, że nagle okazuje się, że ma mniejsze obłożenie?
2: Nie, ponieważ to się powtarza rzeczywiście z roku na rok. Jesteśmy zdumieni w drugą stronę, bo jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, ponad 300 osób kliknęło, że chce studiować pielęgniarstwo. Oczywiście do tego trzeba złożyć dokumenty odpowiednie, żeby być zapisanym na studia, no ale takich osób jest ponad 100.
3: Czyli tak naprawdę ci, którzy nie zdążyli wcześniej kliknąć na pielęgniarstwo, to już generalnie miejsca nie ma.
2: Nie, nie jesteśmy tak rygorystyczni. Jest taka sytuacja na studiach w całej Polsce, która się nazywa dropout, czyli studenci zaczynają studia, a następnie rezygnują z tych studiów. I w niektórych uczelniach to nie nasza. U nas to jest kilkanaście procent, ale w niektórych uczelniach nawet 40% studentów rezygnuje. Po pierwszych tygodniach, miesiącach, po pierwszym semestrze studiowania uznają, że to nie jest ich droga, że wybrali zły kierunek, że mają inne zainteresowania. Jak mówię, u nas nie jest to duży problem, ale liczymy się z tym.
3: Procentowo jak to wygląda?
2: Procentowo to jest kilkanaście procent, czyli nie za dużo. I jeżeli my przyjmiemy więcej osób nawet, to odejmujemy te kilkanaście procent. Też studia nie są proste i łatwe, a więc po drodze jakieś osoby się wykruszają. Czyli de facto liczymy, że nie tyle osób, co żeśmy przyjęli, ukończy studia, tylko mniej.
3: To chyba też wynika z tego, że wiele osób składa na kilka uczelni dokumenty i później okazuje się, że wybierają inną drogę.
2: To znaczy, to są te osoby, które no, klikają chęć studiowania u nas. Natomiast już te osoby, które składają dokumenty, no to są pewni studenci, a więc ja patrzę na te liczby, bo to są już liczby konkretne i tu rzeczywiście jest no, taka sytuacja, że na tych technicznych kierunkach jest tych studentów mniej. Ale jeżeli chodzi o pytanie, gdzie jest największe zaskoczenie, może to nie nazwałbym zaskoczeniem, tylko nazwałbym taką niepewność największa. Otóż chcemy uruchomić kierunek trener mentalny. To jest pierwszy taki kierunek w Polsce. W Polsce, mimo że mamy prawie 400 uczelni, nie ma takiego kierunku jak trener mentalny. To jest kierunek, który bazuje na naukach o zdrowiu, ale też na psychologii. Myśli ludzkie, postępowanie, mentalność w ostatnim czasie wymaga czasami takiej ingerencji specjalistów, tak jak psychologia, jak psycholodzy pracują, również w ten sposób działają. My niestety poprzez Polską Komisję Akredytacyjną przez 3 próby, przez 3 kolejne lata nie otrzymaliśmy pozwolenia na psychologię, a więc próbujemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa poprzez właśnie ten kierunek trener mentalny. I tutaj, ponieważ jest to nowość, ponieważ tego jeszcze nie było, jest też taka niepewność kandydatów, czy warto na ten kierunek iść. Moim zdaniem warto.
3: Bo na przykład jako trener mentalny można szukać pracy gdzie na przykład?
2: W bardzo różnych obszarach, które na przykład przygotowują ludzi do podejmowania pracy, na przykład żeby wykryć w nich określone predyspozycje do określonego kierunku studiów, do pełnienia określonego zawodu. To jest też związane z niepewnościami młodego człowieka co do swojego rozwoju, co do swojej przyszłości. A więc trener mentalny to ten, który próbuje na podstawie rozmowy ukierunkować młodych ludzi w tym, co będą w przyszłości robili. A więc pomóc im.
3: Jednak zaskakujące jest wciąż to, że z tą psychologią macie blokadę, bo tu i ówdzie słyszy się, że prywatne uczelnie otrzymują taką akredytację na to, żeby psychologii uczyć, a tu państwowa uczelnia i spotyka się z takim trochę, no, wydaje mi się, oporem.
2: Zaskakujące to na pewno jest, ale są też bardzo takie niepokojące informacje, że właśnie prywatne uczelnie nie mają żadnego problemu. Czyta się w internecie udokumentowane fakty, które polegają na tym, niestety, że niektórzy członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej przygotowują wnioski dla prywatnych uczelni za pieniądze, a następnie te wnioski oceniają. Nie dziwne, że dostają te uczelnie pozwolenia. No my takich rzeczy nie robimy.
3: To już jest taki odpowiedni sygnał do odpowiednich służb.
2: Tak. I powinny się już dawno tym zająć. I powinny się służby zająć też uczelniami prywatnymi, które sprzedają dyplomy. Mamy szereg informacji, które pokazują, że ten proceder jest udokumentowany, udowodniony. A więc moim zdaniem w każdym takim przypadku uczelnia powinna być zamykana. I nie powinna psuć nie tylko rynku edukacyjnego, ale też nie powinna psuć młodych ludzi. Bo proszę sobie wyobrazić, że do tych uczelni przychodzi coraz więcej studentów. Oni są kuszeni łatwym zdobyciem dyplomu za pieniądze, czyli wkraczają w życie z takim przekonaniem, że korupcja, że nieuczciwość to jest podstawa działania na przyszłość. W ich całej karierze, w ich całym życiu. To jest deprymujące i to jest absolutnie niewłaściwe.
3: Wraz z takimi sygnałami powinno iść w parze zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa.
2: Tak, i toczą się sprawy, toczą się rzeczywiście różnego rodzaju postępowania. Niektórzy siedzą już w aresztach czy więzieniach. Takie przypadki też się zdarzają. Tylko wydaje mi się, że powinny bardziej intensywnie przebiegać te działania. Zło, nieuczciwość należy wypalić gorącym żelazem i nie oszukiwać młodych ludzi, bo to jest bardzo, bardzo złe, jeżeli my akceptujemy, bo tak można powiedzieć.
3: Taka trochę pułapka, bo osoba, która taki dyplom zdobędzie, pójdzie na odpowiednie, no dość wysokie stanowisko i nie za bardzo będzie wiedziała, co na tym stanowisku trzeba robić.
2: No to prawda, straszną rzeczą jest na przykład, jeżeli jedna z uczelni ma 1800 studentów na kierunku pielęgniarstwo, my zastanawiamy się, jak mamy ponad setkę, czy szpital zgodzi się przyjąć te osoby na praktykę, bo bez praktyki pielęgniarka dyplomowana nie istnieje. Tamci się o to nie martwią. Uważają, że wykształcą praktycznie 1800 osób według standardów, które obowiązują. Standard zakłada 4700 godzin na pielęgniarstwie. To jest bardzo dużo. A więc jeżeli decydujące osoby o funkcjonowaniu uczelni i danych kierunków mają taką wiedzę, powinny natychmiast ten kierunek i tą uczelnię zamknąć.
3: To jeszcze wrócę do tej rekrutacji, bo z czego wynika to takie zainteresowanie kierunkami medycznymi, bo to jakby nie patrzeć, to te kierunki mają największe obłożenie.
2: Ostatnie fakty, o których doskonale wiemy, czyli to, że pielęgniarki, ratownicy wypracowali sobie podwyżki i ich pensje wyglądają bardzo interesująco i są takie godne, bym powiedział. To jest podstawowy fakt. A więc są osoby z taką świadomością, że jeżeli nie mogą studiować na kierunku lekarskim, jeżeli nie zostaną lekarzami, ostatnio jest głośno, jakie pensje lekarze mają, przynajmniej niektórzy, to zostaje pójść na te inne medyczne kierunki, które też dają godziwe i dobre życie. I no co tu dużo gadać, każdy myśli o przyszłości, każdy myśli o tym, żeby dożyć jakoś do końca miesiąca. No i z tych pensji pielęgniarskich czy ratowników da się.
3: Ale macie takie może sygnały jako uczelnia, że no niektórzy studenci, którzy przychodzą tutaj do was na pielęgniarstwo albo na ratownictwo medyczne, to przychodzą po to, żeby spróbować, zobaczyć, jak to jest na kierunku medycznym, czy będą sobie radzić z pacjentami i wówczas po tym kierunku decydują się iść dalej, na przykład właśnie na studia medyczne, mówię tu na specjalizacje doktorskie.
2: Zgadza się, dokładnie tak jest. W przypadku niektórych osób to, że zabrakło im punktów, żeby się dostać na kierunek lekarski i nie chcą marnować czasu i chcą być w temacie i chcą ćwiczyć swój umysł, a więc przychodzą na te kierunki i często zostają do końca, odbywają do końca studia pielęgniarskie czy ratownika medycznego, a dopiero potem decydują, czy chcą dalej na medycynę, czy nie. Trzeba to jasno powiedzieć, że praca lekarza jest niesłychanie odpowiedzialna i jest też bogata w różnego rodzaju zdarzenia, których nie wszyscy wytrzymują psychicznie, bo od lekarza zależy ludzkie życie. W związku z tym czasami pielęgniarka, która jest tą osobą opiekującą się pacjentem, to jest też taki większy komfort psychiczny, pełni rolę właśnie tej opiekunki, a nie bezpośrednio ratuje życie.
3: To jeszcze muszę zapytać o kierunek socjologia, ponieważ no wiemy, co się dzieje cały czas w społeczeństwie. Wystarczy pooglądać telewizję, poczytać prasę, poczytać portale, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No widzę, że tu jest bardzo dobra motywacja do tego, żeby sięgnąć po socjologię i uczyć się tego społeczeństwa wciąż.
2: Tak jest. Socjologia kiedyś u nas miała słabe nabory i podjęliśmy takie działania, które sprawiły, że powstały specjalności przyciągające młodzież. I w tej chwili nie możemy narzekać. Rzeczywiście około 40 osób kliknęło, że chce studiować socjologię. Zobaczymy, ile osób złoży konkretne dokumenty, ale w tym przypadku młodzież widzi też perspektywę. W innych przypadkach oczywiście wybierając te inne kierunki, nawet jeżeli nie ma tej takiej możliwości, że to będą gwarantowane i świetne zarobki, to też młodzież ma swoje zainteresowania, lubi pewne rzeczy, wybiera to dlatego, że chce to robić dalej, na razie hobbystycznie, a potem już zawodowo. Ktoś, kto robi w swoim życiu, czy pracuje w tej dziedzinie, którą lubi, w zasadzie nie przepracowuje ani jednego dnia, ani jednej godziny, bo on, jest to jego wewnętrzne zaspokojenie potrzeb, czy zaspokojenie tych wewnętrznych potrzeb, a więc tutaj jest to w niektórych przypadkach no, decyzja taka związana z zainteresowaniami.
3: To jest też bardzo ciekawe, bo akurat śledzę to, co się na uczelni dzieje, że socjologia ma specjalizację, kryminologia i dziennikarstwo też było, ale jednak ta kryminologia cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem. To chyba wiąże się też z tym, że studenci bardzo często też podejmują pracę w policji albo w innych służbach mundurowych.
2: Na pewno tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no my zawsze jesteśmy tacy ciekawi, te firmy kryminalne oglądamy, zastanawiamy się, jak doszło do wykrycia sprawcy,

0: stopnia. To jest bardzo dobrze, bo tu prawie 90 osób kliknęło, a złożyło dokumenty ponad 20, a więc to już jest nieźle. Student, czy powiedzmy kandydat na studia, złożył papiery po tym, jak mama, tato zapytali, a ty już dopełniłeś tych formalności? No nie. No jak to? To na co ty czekasz? I tu trzeba czasami takiej pomocy trochę, doradztwa, powiedzmy sobie.
1: Patrzę, jak jest z zarządzaniem aktywnością i zdrowiem, patrzę, jak jest z turystyką. Chyba te kierunki czekają aż na tych, co na ostatnią chwilę złożą.
0: Chyba tak. Zarządzanie aktywnością i zdrowiem miało dobre swoje nabory w zeszłym roku i mamy nadzieję, że w tym roku też uruchomimy to. Z turystyką jest tak, że ona była kiedyś niesłychanie popularna. Było 200-300 osób na turystyce. W tej chwili to się wyczerpało, dlatego próbujemy zastąpić turystykę, czy powiedzmy uzupełnić innymi ciekawymi kierunkami, żeby studenci mieli lepszy wybór, co chcą studiować.
1: Bardzo ciekawie, ale wiadomo jest, że jednak kierunki medyczne cieszą się największym powodzeniem. O tym, jak to wygląda na Akademii Bialskiej, cała rekrutacja, opowiadał profesor Jerzy Nitychoruk, rektor Akademii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na studia do Akademii Bialskiej. 30 kierunków, możliwości studiowania, dużo, świetne akademiki, dobre stypendia i przede wszystkim doskonała atmosfera, przyjazna i dobra.
1: I w każdej chwili można zacząć te studia.
0: Można zacząć w każdej chwili, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dropout, o którym wspominał profesor Jerzy Nitychoruk, jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Rzadko wynika z jednej tylko przyczyny. Zazwyczaj to efekt nałożenia się kilku barier, na przykład błędnego wyboru kierunku, braku wiedzy o tym, jak wyglądają studia, czy też niedostosowania poziomu wiedzy ze szkoły średniej do wymagań uczelni. Przez 40 lat wyszkolił około 1000 osób, z których wiele wystąpiło w znanych telewizyjnych talent show. Mowa o świętującym swój jubileusz Ireneuszu Parafiniuku, twórcy i instruktorze zespołu wokalnego Chwilka z Białej Podlaskiej.
1: Ireneusz Parafiniuk, którego to dzisiaj właśnie benefis? Powiedz, jak to jest, setki? Nie wiem, może już to 1000 osób przekroczyło twoich wychowanków.
3: A tak, myślę, że już może gdzieś być koło 1000, bo tak zliczyć wszystkie z tymi festiwalami dziecięcymi, z tymi różnymi konkursami takimi, które są tak na bieżąco, to myślę, że koło 1000.
1: Co czuje taki maestro jak ty? Ja nie na darmo zająłem tutaj niżej miejsce, bo czuję się o wiele niższy przy takim maestro jak ty.
3: To znaczy, ja czuję jakąś satysfakcję, bo ponieważ jest ponad 15 akademików, czyli generalnie to są ludzie, którzy ukończyli wyższe studia. Czuję taką satysfakcję, jak się spotykamy. Jest około 30 osób, które śpiewają. No i tak słuchając, czy to w radiu, czy w telewizji, jestem dumny.
1: W zasadzie to chyba wszystkie talent showy należą do twoich wychowanków.
3: Tak, to znaczy właściwie w każdym talent show ktoś tam występował, z lepszym skutkiem lub z gorszym, ale wszystkie showy odwiedziły moi wokaliści.
1: I wiele osób miało do czynienia z bardzo znanymi postaciami międzynarodowej estrady.
3: Oczywiście, no już tu nie mówię o Jose Curoca czy Guaru, czy z takimi już światowymi gwiazdami, gdzie śpiewały supporty dzieciaki, do takich właściwie polskich gwiazd, to chyba z każdą polską gwiazdą taką liczącą się dzieciaczki śpiewały.
1: No i była też Georgina Tarasiuk, która też sporą karierę robiła już na początku.
3: No tak, tutaj właśnie to, co wspomniałem, że nawet śpiewała z tak wybitnym śpiewakiem operowym jak Jose Cura, czy ewentualnie Kanada, czyli już właściwie poza granicami Polski. No teraz, z tego co wiem, to nagrywa utwory z muzyką klubową.
1: Ten benefis pokrył się z wydaniem książki Muzyczne chwilki z życia Ireneusza Parafiniuka. Rozumiem, że to nie jest twojego autorstwa. Czy twoje?
3: To jest właściwie pisane przeze mnie. Najpierw było to wpisane w Podlasianinie. Cała moja historia, cały mój życiorys. A potem miałem dwóch recenzentów, którzy ze mną jakby wspólnie tworzyli tą książkę.
1: Czyli rozumiem, że to dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja na autograf.
3: Tak, autograf i tylko składam autografii bez wypisywania.
1: Gratuluję wspaniałego jubileuszu.
3: Ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
4: Adrian Litewka.
1: Długoletni wychowanek Ireneusza Parafiniuka, który to świętuje.
4: Tak, świętuje, obchodzi swój jubileusz. 40-lecie zespołu Benefis Irka, zespół Chwilka oczywiście i premiera książki Muzyczne chwilki z życia.
1: To teraz powiedz, jakim Irek był nauczycielem, gdy ty do niego uczęszczałeś?
4: Dawno temu to już trochę było, można powiedzieć, śmiechem, żartem.
1: A... bez przesady.
4: No, okej, w porządku. Ale tak czy siak, złego słowa nie można powiedzieć, tak? Jest to w naszym gronie maestro nad maestro. orkiestrą, więc...
1: Ale ostry był Gani u was?
4: Ostry nie był, aczkolwiek konsekwentny. I myślę, że to jest bardzo ważna cecha u nauczyciela wokalnego, coacha.

0: mentora. No bo nie oszukujmy się, dzieciaki w różnym wieku mają różne też swoje inne rzeczy po drodze, a jednak żeby do czegoś dojść, do jakiejś perfekcji, tak, no to musi być ta osoba, która z góry jednak dość mocno pilnuje tego, żeby był efekt pożądany, czego efekty widać, tak, w naszej pracy, nie tylko w mojej, ale innych.
1: A Irek Parafiniuk był takim swoistym zapłonem do tego, że dalszą karierę muzyczną pociągnąłeś?
0: W jakim stopniu na pewno, tak. Jego rady oraz, można powiedzieć, też znajomości, które wykorzystywał do tego, żeby nas w jakiś sposób szkolić.
1: To teraz pochwal się, w jakich talent showach występowałeś?
0: Tych talent show, no kilka było. Szansa na sukces, The Voice of Poland, Must Be The Music, no, a jeszcze tam różnych parę takich.
1: I miejsca, które?
0: Generalnie rzecz biorąc, miejsc tam jako takich nie było, ale zazwyczaj się do jakichś tam półfinałów, finałów gdzieś tam się udawało dochodzić. Nie we wszystkich oczywiście, bo wiadomo, w całej Polsce są dużo, dużo lepsi, ale zawsze gdzieś w tej czołówce.
1: Te wystąpienia twoje w talent show wpłynęły na twoją karierę muzyczną?
0: Jak najbardziej, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko nauczyciele i nasi wykładowcy, ale też właśnie zdobywanie na konkursach różnego rodzaju podium, miejsc pierwszych, drugich, trzecich, wyróżnień, Grand Prix, powodują właśnie tego kopa do dalszej pracy i to jest też bardzo duży motor do tego, żeby dalej nad sobą pracować.
1: Teraz masz swoje projekty.
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Mam swoje projekty. Te projekty, mój główny projekt, czyli mój zespół Adrian Litewka Trio, cały czas stara się rozwijać, w jaki sposób koncertujemy cały czas, gdzie tylko możemy, także zapraszamy oczywiście do kontaktu z nami. Bardzo chętnie uświetnimy różnego rodzaju imprezy.
1: To jedyny projekt?
0: Oczywiście, że nie jedyny. Zespół na przykład Electric Vibe, w którym gram, jestem perkusistą. Świetny projekt, który zebrał znakomitych bialskich muzyków i razem wykonujemy świetne utwory, covery oczywiście. No, do tego też jeszcze inne projekty, Śpiewka na przykład.
1: A Śpiewka to folk?
0: Śpiewka folk, tak. Typowy folk, z tym, że w trochę świeższych, nowszych aranżacjach.
1: Własne.
0: Oczywiście. Nie tylko, bo generalnie rzecz biorąc, Śpiewka i te utwory folkowe to, jakby nie patrzeć, są teksty, można powiedzieć, starodawne, gdzieś tam napisane, podebrane skądś, ale muzyka jak najbardziej jest nasza.
2: Anna Kaliszuk.
1: Która nie od dziś zna Ireneusza Parafiniuka.
2: No wydawałoby się, że tyle ziemia trwa, to tyle się znamy, ile żyjemy od dziecka. To są czasy jeszcze śpiewania wspólnego w kościele, w klubie Piast i w ogóle. To całe wieki. Wydawało mi się, że tak jakby nie istniał świat bez nas.
1: Ireneusz ma sporo osób, które wyszkolił i które robią do tej pory karierę muzyczną.
2: No na pewno tak, to myślę, że to wszystko ma miejsce w książce, więc na pewno tak, to przecież 40 lat to są całe już pokolenia. To są już dzieci, wnuczki nasze.
1: Są takie znane postaci jak Katarzyna Sawczuk, która jest zarówno i aktorką zdolną, i piosenkarką.
2: No tak, to jest nasza młodsza koleżanka, jej mama dalej śpiewa, więc to tak mówię, że z mlekiem mamy wyssała, więc to jest taki cudny czas i cudne miejsce. I tak chyba w tych grupach różnych takich jest tak, że pokolenia się wymieniają, że mamy do czynienia ze swoimi dziećmi, mówię, i już z wnukami.
1: I te starsze pokolenie śpiewacie jako Chwilka na szpilkę.
2: No tak, część z nas została, część z nas w grupie już się wymieniła, bo zgodnie z powiedzeniem trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, bo to się już nie domaga. I
1: nie pokonamy.
2: Jest to tak.
3: Małgośka Janik. Jestem chyba pierwszą uczennicą Irka Parafiniuka. Dawno, dawno temu, dawno, dawno, dawno temu, jak Irek jeszcze zaczynał i cokolwiek działo się w Białej, no to tak szczerze to śpiewałam jego pierwsze piosenki i to były pierwsze jakieś tam nauki śpiewu, to właśnie z Irkiem. I to jest śmieszne.
1: Ale to teraz pewnie czujesz dumę, że byłaś jego uczennicą.
3: No w sumie to ja byłam jego uczennicą, jestem z tego dumna, ale ciekawe jest to, że uczył mojego syna na syntezatorze gry, no i nie zapominajmy o tym, że i Zuśka do niego chodziła, do Irka, przepraszam, no, mówmy już tak konkretnie, do Irka chodziła też moja Zuzia, tak, więc też wyszła od niego, tak, i rozpostarła skrzydła, także to jest chyba fajne i ciekawe.
1: I twoja córka Zuzia ma też talent showy na koncie.
3: Ma nawet 2-3, bo The Voice Kids, The Voice of Poland, no i szansa na sukces, tak, oprócz tego prowadziła Teleranek, no skądś to się wzięło, tak.
1: Nie widzę jej tutaj dzisiaj, ale co, karierę robi?
3: Nie będzie.
1: Ale karierę muzyczną robi.
3: Chyba na razie nie, chyba na razie zaszczepiła się z podróżami i podróżuje, więc na razie odpuściła, ale super.
1: To parę ciepłych słów dla Irka Parafiniuka z jego okazji jubileuszu.
3: Przede wszystkim życzę mu dalej dużo siły, niech spełnia dalej marzenia, no i niech trwa w tym, co po prostu robi. Myślę, że to będzie fajne.
4: Zofia Lasiecka.
1: jedna z członkiń zespołu Chwilka na Szpilka. Kiedy ta przygoda z Ireneuszem Parafiniukiem się zaczęła?
4: Ogólnie przygoda z Ireneuszem Parafiniukiem zaczęła się wtedy, kiedy moje dwie małe córeczki trafiły do jego zespołu.
1: A córeczki miały na imię, mają na imię?
4: Dominika i Martyna.
1: I Martynę znamy z Talent Show.
4: I wtedy ja jako nauczycielka miałam przyjemność jeździć na warsztaty w okresie wakacji, ponieważ miałam wtedy, był to mój czas wolny. A jak zaświtał Irkowi w głowie pomysł stworzenia zespołu 40+, to zwrócił się do mnie, a ja się chętnie zgodziłam.
1: A to miały być tajemnice, że to zespół 40+.
4: No to powiedzmy 40-.
1: Jakim jest Irek nauczycielem?
4: Przede wszystkim bardzo cierpliwym, dającym nam tak jakby podejmowanie decyzji, a do niego należy już tylko akceptacja, no i jakieś tam małe poprawki, uwagi. Także my mamy troszeczkę też do powiedzenia.
1: Długo musicie ćwiczyć konkretny kawałek, żeby wyjść z nim na scenę?
4: I długo, i krótko. Jeżeli w głowie Irka powstaje pewien projekt, że to musi być profesjonalne w każdym calu, to poświęca nam wtedy więcej czasu, żeby wypracować oddzielnie każdy z głosów.
1: Trzeba tutaj wspomnieć, bo wy jako Chwilka na Szpilkach właśnie wróciłyście z nagrodą.
4: Tak, to była nasza kolejna nagroda, bo pierwszą nagrodę zdobyliśmy podczas występu we Włoszech, w Rimini, gdzie dostaliśmy jako nagrodę dofinansowanie do kolejnego festiwalu, który odbył się w Bułgarii, a tam znowu zostałyśmy zauważone i zostałyśmy zaproszone do Gruzji. Nie wiem, czy już mogę się tym chwalić.
1: Oczywiście, że trzeba się tym chwalić.
4: Także w listopadzie wyruszamy do Gruzji.
5: Kinga Kuligowska.
1: Również uczennica Irka Parafiniuka. 40 lat Chwilki, Benefis Ireneusza. Muszę zapytać, ty jak go wspominasz?
5: To był pierwszy mój kontakt ze śpiewaniem. Dzisiaj się tym zajmuję zawodowo, jestem trenerem wokalnym, prowadzę swoje studio, także no...
1: To cudowna informacja.
5: Tak, duży sentyment i no wdzięczność wielka za możliwość, za to doświadczenie, za tyle lat i czuję wsparcie pana Irka do dzisiaj, także bardzo fajnie, że tutaj mogę być na tej imprezie.
1: To teraz jako trenerka, a nie miałaś tam chęci na scenę ogólnopolską trafić?
5: Był taki moment, tak. Studiowałam muzykę, śpiewałam w Big Bandzie w Bydgoszczy, bo tam studiowałam. Także dużo, wiele różnych przygód wokalnych za mną, ale już teraz tak postawiłam na to, żeby zająć się profesjonalnie nauką śpiewu. No i tym się zajmuję. Skończyłam 2 lata temu certyfikat amerykańskiego stowarzyszenia IFTOM, które prężnie działa na całym świecie, więc naprawdę z najlepszych źródeł jakby mam tę wiedzę i dzielę się nią.
1: Z reguły z jakimiś grupami każdy ćwiczył. Czy był ktoś u ciebie w grupie u Irka Parafiniuka, kto sięgnął szczytów?
5: Akurat w moim wieku chyba nie, ale była Martyna Lasiecka rzeczywiście, która jeszcze była malutka wtedy, Georgina Tarasiuk. Miałam przyjemność też śpiewać, występować na Międzynarodowym Festiwalu Malwy tutaj w Białej w 1997 roku. To był taki międzynarodowy festiwal, bo to byli też zaproszeni uczestnicy z całej Europy. No i to było fajne doświadczenie. Móc wystąpić u boku Wodeckiego czy Sojki na przykład, z Big Bandem również. No i wtedy malutka Georgina Tarasiuk wręczała mi kwiaty, bo zajęłam wyróżnienie, więc to było takie bardzo, bardzo sympatyczne wspomnienie.
1: I tak mile wspominasz ten czas, bo jednak Irek to podobno jest takim nauczycielem, który też uczy odwagi na scenie.
5: Na pewno, to przede wszystkim doświadczenie, kontakt, ta możliwość występowania i solo, i w zespole, pierwsze doświadczenia śpiewania na głosy, to na pewno zdobywa się to doświadczenie, ten profesjonalizm z biegiem lat, tak, i występów, także tak, jak najbardziej.
1: No ja widziałem, że nawet takie małe dziewczynki, które dopiero co wskakują na scenę, one już tak czują się pewnie, że ja przecieram często oczy ze zdumienia.
5: No tak, Irek rzeczywiście tutaj potrafi tę energię dać uczestnikom, swoim uczniom, także a jeszcze dodam od siebie, że też współpracujemy z Irkiem, bo kilkoro uczniów Irka z zespołu też przychodzi do mnie i uczy się techniki śpiewu indywidualnie, więc...
1: Czyli takie kombo stworzyliście.
5: Dokładnie tak.
1: Po latach.
5: Tak, po latach.
1: Cudownie, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
6: Agata Reszko-Boguszewska.
1: Też wieloletnia uczennica Irka Parafiniuka.
6: No zdecydowanie. Zaczynałam śpiewać jak miałam bodajże 8 lat, więc już minęło całkiem sporo czasu. Później wyjechałam na studia, no i niestety nasze drogi się rozeszły, ale to zdecydowanie pan Irek miał ogromny wpływ na to, co teraz robię, a robię bardzo fajne rzeczy, bo przeprowadzam wywiady z gwiazdami.
1: No to cudownie, ale śpiewasz im też?
6: Czasami coś nucę, ale jednak ten głos raczej poszedł w kierunku mówienia, a nie śpiewania, ale samo to śpiewanie miało ogromny wpływ na chociażby dobre postawienie głosu.
1: A nie czułaś czegoś takiego, że chcesz na tę dużą scenę trafić, muzyczną?
6: Kiedyś liczyłam, bardzo, bardzo chciałam być wielką gwiazdą, ale nie zawsze było mi z tym po drodze, nie zawsze trafiałam w dobre dźwięki i tak się okazało, że lepiej mówię niż śpiewam i tak zostało.
1: A, no widzisz, to bardzo ciekawe. Natomiast Irek Parafiniuk, no 40 lat jest nauczycielem, bo to jego benefis. Gdybyś miała zaczynać na nowo, znowu byś poszła do niego?
6: Myślę, że przyszłabym do niego jeszcze wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej?
6: To był naprawdę bardzo fajny okres w moim życiu i absolutnie nie żałuję ani jednego dnia, ani jednych zajęć i uczyłam się też grać na keyboardzie, nie tylko śpiewać i naprawdę wspaniałe wspomnienia, ogromnym ciepłem to wszystko wspominam.
1: Ale czasami był taki, że zrugał cię za coś?
6: Nie, zawsze się śmiał, że jestem jedyną uczennicą, którą przyjął na zajęcia, która potrafiła zaśpiewać czysto tylko 3 dźwięki i do tej pory to wspomina. Ale oczywiście to tak z mrugnięciem oka jest zawsze pozytywne wrażenie, więc no cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być. No.
1: Gdzie przeprowadzasz te wywiady? Masz swój profil na Facebooku pewnie.
6: No tak, mam swój program w ogóle. Program nazywa się Call Me Mami i tam rozmawiam z gwiazdami o macierzyństwie, ale też przeprowadzam różne wywiady dla różnych portali właśnie z gwiazdami.
1: To ile już tych masz tych rozmów z gwiazdami za sobą?
6: No myślę, że nie ma w Polsce gwiazdy, z którą bym nie rozmawiała.
1: To gratuluję ci. Fajnie, że twoja kariera poszła właśnie w tę stronę.
6: A dziękuję bardzo. Jeszcze to nie koniec. Dopiero się rozkręcam.
1: Jeszcze o tobie usłyszymy. Bardzo ci dziękuję.
6: Dziękuję.
7: Uczniami Ireneusza Parafiniuka byli m.in. Georgina Tarasiuk, która wystąpiła na scenie ze znanym tenorem Jose Curą, aktorka i piosenkarka Katarzyna Sawczuk, związana z Teatrem Muzycznym Roma i którą można zobaczyć w wielu polskich filmach.
8: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Liczba operacji lotniczych w pobliżu naszej wschodniej granicy wzrosła aż 15-krotnie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie i prowokacje ze strony rosyjskiej rząd mocno inwestuje w bezpieczeństwo województwa lubelskiego i podkarpackiego. Więcej wojska, drony oraz nowe jednostki obrony powietrznej to główne filary ogłoszonego planu. O jego szczegółach mówił podczas wizyty w Świdniku pod Lublinem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych. Wszyscy razem musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, całej Polski. Do tego jesteśmy zobowiązani. Też inwestować w taki sposób, żeby móc pokazać i powiedzieć wprost, Lubelszczyzna jest bezpieczna, Podkarpacie jest bezpieczne. Wszyscy, którzy chcą tutaj inwestować, chcą tutaj zamieszkać, chcą tutaj się rozwijać, są zaproszeni do tego i serdecznie Was wszystkich zapraszam. Inwestujmy, pracujmy, budujmy razem Lubelszczyznę, razem Podkarpacie. Wiem, że te alerty są bardzo często męczące dla mieszkańców, ale lepiej wysłać ich więcej niż mniej, lepiej o wszystkim informować. Dlaczego tych alertów jest tak dużo i tego zagrożenia, to zagrożenie jest takie masywne? Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026, więc te alerty wynikają z zagrożenia i też z prowokacji, które odbywają się wokół granicy polsko-ukraińskiej. Przejścia graniczne, ostatnio z ministrem Kierwińskim byłem w Dorohusku, wzmacniamy, budujemy bastiony, które mają umocnić pozycje, ale mają być też miejscami schronienia. Rozstawiamy jednostki obrony powietrznej. Kilka tygodni temu podjąłem decyzję, żeby umieścić również baterię Patriot. Za chwilę odwiedzę żołnierzy stacjonujących tutaj wokół lotniska w Świdniku, broniących Lubelszczyzny. Pierwszy raz baterie Patriot pojawiły się na Lubelszczyźnie. Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać. Rozmieszczenie kolejnych jednostek obrony powietrznej na granicy, na przejściach granicznych. Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej. Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim, na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 Brygady Zmotoryzowanych. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 Brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 Dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować. Jakie to są decyzje? Po pierwsze, Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości. My odziedziczyliśmy po moich poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną, błędną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, bo zawsze je szukam tych dobrych, ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy, gdzie znaleziono ich szczątki, jednostki wojskowej, z powodów po pierwsze etycznych, a z drugiego z powodu długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie. Po prostu w miejscu, które zostało przekazane od samorządu poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. I w powiecie Opole Lubelskiej, i w Poniatowej są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję tutaj europosłowi Hetmanowi za też pełną informację w tej sprawie. Jest możliwość pozyskania gruntu. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskim. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja i to jest bardzo ważne dla nas. Biłgoraj jest miejscowością, w której też dochodzi do zmian strukturalnych, gospodarczych. Chcemy na to odpowiedzieć. Wojsko jest dobrym miejscem również do pracy. To jest służba, ale też miejsce aktywności zawodowej. Dlatego część jednostek 18 Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna będzie miała i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce. Dla Biłgoraja jest to niezwykle ważne w aspekcie zmieniających się też struktury zatrudnienia. Wojsko jest stabilnym pracodawcą. Wiem, jak wiele osób z Lubelszczyzny chce zgłosić się do wojska. Serdecznie zapraszam. Biłgoraj będzie miejscem wielkich inwestycji Wojska Polskiego. Na północy województwa Łuków i tutaj też cieszę się z obecności pana burmistrza z nami. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów operujących właśnie wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie, w Łukowie. Sobieszyn to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania. Dzisiaj tam już funkcjonuje Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina. To jest drugie lotnisko Dęblin po okręciu pod względem operacji powietrznych. Potrzebują kolejnej przestrzeni. W Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali. Kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów, a tutaj wreszcie, mam nadzieję, po tych trudnych latach dyskusji do końca tego roku, już mam zapewnienia z portu lotniczego, uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana. Tu nie jesteśmy opóźnieni w czasie, bo Abramsy rozpoczynają swoje Apache, będą przychodzić do Polski od roku 2028, już te wersji zamówione i przeze mnie. teraz operują wyleasingowane 8 Apache w celach szkoleniowych od 2028 do 2032, więc jesteśmy w terminie, ale wiem, że te decyzje były bardzo potrzebne. To jest skala inwestycji Wojska Polskiego, dzisiaj województwo lubelskie, największa z możliwych. Będę też wnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie, będę o tym rozmawiał z szefem sztabu generalnego, żebyśmy dokonali wszelkich możliwych zmian, aby inwestycje w dwóch kluczowych województwach, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, uzyskały absolutny priorytet, żeby były to inwestycje numer jeden w Polsce, inwestycje wojskowe, przyspieszenie tych inwestycji. Jest to potrzebne dla tych terenów, dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Stanowi to o ich codzienności, nie o przyszłości, tylko o ich codzienności, więc ja zrobię wszystko, żeby tak jak do tej pory, a może jeszcze z większą siłą, w najbliższych miesiącach rozwijać i jednostki, i przemysł zbrojeniowy, bo tutaj też dwie decyzje, które spowodowały, że przemysł zbrojeniowy na Lubelszczyźnie rozwija się jak nigdy dotąd. Po pierwsze Kraśnik i produkcja amunicji 155 mm. Pamiętam, jak to obiecywałem, wielu nie wierzyło, że to jest możliwe, a dzisiaj to już stało się faktem. Kraśnik jest wytwórcą dla MESCO, jest częścią zakładów MESCO, jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przejmujemy tam kolejne tereny, kolejne możliwości oddziaływania. No i Dęblin, wojskowe zakłady lotnicze numer jeden i centrum serwisowe dla silników Abramsów i dla silników Apache rozwija się w Dęblinie, więc dwa zakłady zbrojeniowe na Lubelszczyźnie, nie mówię też o dziesiątkach różnego rodzaju prywatnych czy setkach prywatnych firm, które w tej aspekcie kooperują i są podwykonawcami dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej na przykład. Więc wojsko, przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo Lubelszczyzny są dla nas absolutnym priorytetem. Nie są to obietnice, ale to są już konkretne decyzje. Ta sytuacja związana z zagrożeniem powoduje, że jest też nasza wyraźna odpowiedź. Obecność wojska, systemów obrony lotniczej, inwestycje wojskowe, inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Lubelszczyzna jest dobrym miejscem i bezpiecznym miejscem. Nasze bezpieczeństwo jest gwarantowane właśnie przez Wojsko Polskie, przez najdzielniejszych żołnierzy, którzy są tutaj najmilej witani zawsze. I dziękuję za każdego i każdą, która wstępuje do Wojska Polskiego z województwa lubelskiego. Wiem, że zainteresowanie z tego terenu wstąpieniem do sił zbrojnych jest bardzo duże. Potrzebujemy jeszcze więcej, bo mamy dobrowolną służbę wojskową, mamy ćwiczenia w gotowości. Zapraszam wszystkich do aktywności w tym względzie.
8: Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu poproszę pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego.
10: Dziękuję serdecznie panie premierze. Panie premierze, szanowni państwo, myślę, że te dwa słowa są niezwykle kluczowe, które powiedział przed chwilą pan premier Kosiniak-Kamysz. Województwo lubelskie to jest dobre i bezpieczne miejsce. I cieszę się, że padają te słowa z ust ministra obrony narodowej, ponieważ wszyscy tu w województwie lubelskim żyjemy w określonych okolicznościach, także w województwie podkarpackim, ciągłych alertów, zamykania przestrzeni powietrznej w województwie lubelskim, co wpływa także na funkcjonowanie naszego regionalnego portu lotniczego Lublin tutaj w Świdniku, a także wpływa, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, na atmosferę związaną chociażby z inwestowaniem na terenie województwa lubelskiego przez inwestorów zewnętrznych, czy też prowadzenie inwestycji przez naszych rodzimych przedsiębiorców. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tego typu sytuacja, która jest wynikiem tych barbarzyńskich działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, tak blisko dzisiaj granicy z Rzeczpospolitą Polską, tutaj na granicy Ukrainy, Polski, województwa lubelskiego, wpływa niekorzystnie na postrzeganie województwa lubelskiego jako właśnie bezpiecznego, dobrego miejsca, szczególnie pod kątem gospodarczym. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie, jeszcze raz bardzo podziękować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wszystkie decyzje, które w ostatnim czasie podjął, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację nowych jednostek wojskowych na terenie województwa lubelskiego, bo rzeczywiście to wojsko pojawia nam się tu, na terenie województwa lubelskiego, w nowych miejscach, jak Łuków, powiat opolski, powiat kraśnicki, powiat biłgorajski, czyli mamy zabezpieczone województwo od północy do południa, wzmacnianie garnizonu Lublin, obecność wojska, którą mamy już w Chełmie, w Zamościu, w Kurbieszowie czy Białej Podlaskiej. Te inwestycje, które przemysł obronny, o których mówił pan premier, podkreślę to jeszcze raz, to jest prawie blisko 2 miliardy złotych, jeśli chodzi o fabrykę amunicji w Kraśniku i dwa centra serwisowe w Dęblinie. To oznacza, że jeśli państwo polskie tak dużo inwestuje na terenie województwa lubelskiego, zarówno jeśli chodzi o przemysł obronny, a także inwestuje w to, aby jak najwięcej jednostek Wojska Polskiego, łącznie z bazą zbazowania śmigłowców tutaj obok portu lotniczego, pojawiło się na tym terenie, to znaczy, że jest to dobre i bezpieczne miejsce. I za te wszystkie decyzje chciałbym panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, jak tutaj stoimy, i mieszkańców województwa lubelskiego bardzo serdecznie podziękować.
7: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz europoseł Krzysztof Hetman. Przeniesienie nowych sił na wschód to także odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i gospodarki. Tworzone bazy i centra logistyczne mają stać się stabilnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie zarówno żołnierzom zawodowym, jak i pracownikom cywilnym. Prawie 55 tysięcy złotych trafi do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalatyniu. To dzięki gali charytatywnej, która odbyła się pod koniec września. Jej organizatorem był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego.
11: Tadeusz Konaszuk, prezes zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego.
1: Czwarta gala biznesu, można powiedzieć, że już na trwałe, powoli wpisuje się w kalendarz imprez tutaj w Białej Podlaskiej i w okolicy, bo robicie dzięki tej imprezie sporo dobrego.
11: Tak, próbujemy godzić i networking, i dobrą zabawę, spotkania środowiskowe, ale też istotną częścią naszej gali jest działalność charytatywna.
1: Staracie się zawsze sporo gości zaprosić, no bo jednak ktoś musi licytować.
11: Powiat i miasto są dużym regionem, jest tu duża aktywność gospodarcza, w związku z tym i gościmy dużo osób nie tylko z regionu, ale też gościły razem z nami przedstawiciele z organizacji siostrzanych z terenu całego kraju.
1: I to jest tak, że lista gości bardzo szybko się zapełnia w momencie, kiedy ogłaszacie galę?
11: Zazwyczaj tak.
1: Widzę, że sporo firm też jest zainteresowanych, tak jak patrzę po tych roll-upach.
11: Zapraszaliśmy gości przede wszystkim na forach społecznościowych, na forum branżowym. Złożyliśmy też zaproszenia do firm, które chciałyby ujawnić swoją obecność.
1: Kto w ogóle był pomysłodawcą tego, żeby taką galę organizować?
11: Ta tradycja ma już praktycznie 7 lat. Zarząd ZPP w 2019 roku zainicjował ten cykl spotkań.
1: Ale to jest czwarta, więc rocznie jakby się nie zgadza.
11: Tak, dlatego, że od 4 lat mamy inną formułę, w ramach której wyróżniamy przede wszystkim panie, kobiety prowadzące działalność gospodarczą.
1: To jest tak, że zapraszacie na galę oprócz tego, że gości tych przedsiębiorców, to również staracie się, aby program artystyczny dobrze wyglądał.
11: Muzyka, rozrywka to też jest czas, kiedy można zapomnieć o trudach codziennej działalności.
12: Katarzyna Chreścionko, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu.
13: Dominika Tomczyk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu.
1: I to wy, panie, byłyście odpowiedzialne za to, żeby na licytację trafiły Ja Widziałem Dzieła.
12: Tak, dzieła mamy tutaj rzeczywiście. Gromadzimy te dzieła przez cały rok skrzętnie i nie tylko my je gromadzimy, ale wspólnie całą społecznością ośrodka, jak również pomagają nam osoby, które są zaangażowane w nasze wsparcie naszego ośrodka i w pomoc naszej właśnie szkole. Cała kadra pedagogiczna jest zaangażowana na czele z panią dyrektor Bożeną Gus.
1: Czy ja dobrze widzę, że wśród darczyńców są artyści?
12: Tak, mamy każdego roku, jesteśmy wspierani przez artystów tutaj, którzy mieszkają na terenie, a także na terenie naszego powiatu i okolic, a także artystów, którzy są z daleka, z Polski i też zdobywali doświadczenie w różnych miejscach i w różnych miejscach też uczyli się rysować.
1: Dlatego pytam o to, bo tu na wprost nie jest obraz naszego bielskiego artysty, pana Kowieskiego, z tego co widzę.
13: Dokładnie tak. Dostaliśmy go właśnie tutaj na licytację. Wspiera nas wielu artystów. Poza panem Kowieskim mamy też obraz sarny, myślę, że warto go tutaj podkreślić, który namalowała nasza koleżanka, artystka z naszego ośrodka.
12: Olga Kiepas, która skończyła wrocławskie ASP i przyjechała do nas z Wrocławia, pracuje z nami wspólnie, uczy dzieciaki artystycznie i nie tylko. I właśnie tutaj też jej obraz był licytowany. Wśród artystów bielskich także podarował nam obrazy pan Maksymiuk.
1: i z tego co widzę też są jakieś koszulki piłkarskie.
13: Tak, dokładnie, są koszulki piłkarskie, jest też koszulka z podpisami Polskiego Związku Lekkoatletów z Tomaszem Majewskim na czele. Wspierają nas też politycy, ponieważ mamy pióro od premiera oraz filiżankę od prezydenta Polski.
1: Patrząc na to, ile tych gadżetów trafiło, znaczy gadżetów i całych tych rzeczy pod licytację, to widzę, że z tymi darczyńcami problemu nie ma. Oni ich wszyscy zawsze chętnie, czy jednak trzeba ich bardzo mocno namawiać do tego, żeby cokolwiek podarować?
14: Nasze doświadczenie jest już kilkuletnie w licytacjach i dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim, do których się zwracamy, ponieważ zawsze chętnie odzywają się na nasze prośby i nas właśnie w ten sposób wspierają.
13: Zawsze mają dla nas otwarte serca i jesteśmy za to bardzo, bardzo wdzięczni.
14: Nasze dzieci specjalnie na tę licytację przygotowują przez cały rok pracę. Swoimi umiejętnościami wspierają i pokazują to, co najchętniej jest oglądane.
1: Czyli nie tylko licytacja.
13: Tak. W tym roku mieliśmy jeszcze zabawę fantową, która polegała na tym, że losujemy numerek i do odpowiedniego numerka jest przypisany fant.
1: No to wiadomo, a fanty takie dosyć ciekawe?
13: Tak, wszystkie fanty były bardzo ciekawe i jesteśmy bardzo wdzięczni darczyńcom. Wśród tych fantów znalazły się też praca naszych dzieci, vouchery na różnego rodzaju usługi, biżuteria.
15: Wioleta Więckowska, dyrektor Biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. Podczas gali wyróżniliśmy około 30 firm, które wspierały wydarzenie, które zaangażowały się w jego organizację. Ponadto zostały wręczone nagrody biznesu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. Było to 9 firm, które wyróżniają się swoją przedsiębiorczością, rozwojem, wpływają na rozwój regionu. Oprócz tego została przyznana wyjątkowa nagroda, która jest nawiązaniem do poprzednich edycji Babiego Lata. Nagroda ta została wręczona kobiecie, która z pasją i z ogromną determinacją, z zamiłowaniem realizuje się i w biznesie i właśnie w swojej pasji. Jest to Justyna Żytkowska, pani prezes okręgu klubu Bian okręgu Biała Podlaska. Najwyższymi nagrodami, jakie zostały dzisiaj przyznane, były nagrody gospodarcze ZPP Województwa Lubelskiego, przyznawane w kategoriach Dobra Firma oraz Dobry Samorząd. W kategorii Dobry Samorząd zostało nagrodzone Starostwo Powiatowe Białej Podlaskiej. Oprócz wręczenia wyróżnień i nagród podczas gali była przeprowadzona aukcja charytatywna na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu, na rzecz rozbudowy ośrodka. Kwota, która została zalicytowana, w pełni zostanie przekazana na wsparcie ośrodka.
7: Kwotę 55 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie licytacji prowadzonej podczas gali. Do wylicytowania były między innymi obrazy, koszulki z podpisami piłkarzy, a także vouchery. Zbliża się muzyczne święto w Białej Podlaskiej. 16 października rozpocznie się jubileuszowy 25. Podlasie Jazz Festival imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tym razem festiwal potrwa przez 3 dni. Z Jarosławem Michalukiem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Arek Michlewicz.
16: Zapraszam serdecznie na 25. edycję Podlasie Jazz Festivalu, która w tym roku będzie trwała przez 3 dni. Rozpoczniemy koncertem poza Białą, nietypowo, bo będzie to Janów Podlaski i Zamek. Wystąpi jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, Agazarian. I program w Białej jest następujący. W sobotę, w niedzielę przenosimy się już do Białej Podlaskiej i tradycyjnie w Auli Robir. Rozpoczynamy o godzinie 18. Rozpocznie Beata Przybytek, należąca do jednego z piękniejszych głosów jazzowych w Polsce. Wykładowcą jest też na Akademii Muzycznej w Katowicach, prestiżowego wydziału jazzowego. I tutaj Beata Przybytek zaprezentuje program ze swojej ostatniej płyty Ja tu tylko śpiewam, do swoich własnych kompozycji i do słów m.in. Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego. Tego wieczoru zakończy drugi dzień festiwalu po raz pierwszy artystka z Japonii. Będzie to wokalistka Akiko i usłyszymy w jej wykonaniu repertuar składający się z tradycyjnych pieśni japońskich w takim anturażu jazzowym. Także będzie to coś takiego wyjątkowego też. Ostatni dzień festiwalu, czyli trzeci, to będzie niedziela. Rozpoczynamy również o godzinie 18:00 i tutaj będzie koncert stricte instrumentalny, bo te, które wszystkie wcześniej wymieniłem, to były wokalne, z towarzyszeniem oczywiście zespołów. Rozpocznie kwartet Macieja Afanasiewa i Karola Szymanowskiego, wykładowców Akademii Muzycznej, profesorów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którzy do tego składu zaprosili wybitnych solistę Piotra Barona i w ich wykonaniu usłyszymy utwory Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Głównie będą to piosenki, między innymi Zielono mi, i to w takich pięknych jazzowych aranżacjach. Także wspaniale się zapowiada ten pierwszy też koncert niedzielny. No i zakończenie festiwalu będzie należało do jednego z piękniejszych głosów męskich. Będzie to Mieczysław Szcześniak, laureat wielu konkursów, no między innymi laureat Opola, prawda, festiwalu w Opolu, czy też w Sopocie, który też otrzymał wiele nagród Fryderyków. Na tym koncercie usłyszymy utwory z ich płyty sprzed kilku lat. Mówię ich, bo będzie towarzyszył Mieczysławowi wybitny pianista Krzysztof Herdzin, kompozytor, aranżer, też profesor Akademii Muzycznej. I w ich wykonaniu usłyszymy utwory z płyty Songs from Yesterday, między innymi utwory zespołu The Beatles, Rolling Stonesów, Stevie'ego Wondera, Erika Claptona, więc no klasyki, no najwspanialsze utwory, jakie powstały na świecie.
1: Czyli już wiemy, że warto być na Podlasiu Jazz Festival, a o tym wszystkim opowiadał Jarosław Michaluk. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
16: Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.
7: W tym roku nietypowo, bo pierwszy dzień festiwalu rozpocznie się na Zamku w Janowie Podlaskim, a na kolejne dwa dni przeniesie się do Auli Akademii Wychowania Fizycznego. Kierunki medyczne cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów, co ma związek z wciąż rosnącymi zapotrzebowaniami na rynku pracy. Najpopularniejszą profesją jest opiekun medyczny.
1: Publiczna szkoła, która kształci na wielu kierunkach.
17: Aleksandra Stefanek, Kostium z Biała Podlaska. Oczywiście tak. Nasza oferta skierowana jest do osób dorosłych, zarówno młodych, jak i tych, którzy chcą się przekwalifikować, chcą zmienić zawód, albo właśnie odkrywają w sobie jakieś nowe talenty, pasje.
1: To tak od razu zapytam, jakie kierunki cieszą się największym powodzeniem, albo kursy może.
17: Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, administracyjne oraz te związane z branżą beauty. Staramy się analizować potrzeby rynku tutaj u nas w Białej Podlaskiej i dostosować ofertę do oczekiwań naszych słuchaczy. Na obecną chwilę mamy 7 kierunków, w tym taką nowość, terapeuta zajęciowy.
1: Czy jeśli chodzi o tych Waszych absolwentów, to Wy pomagacie im gdzieś odnaleźć się na rynku pracy?
17: Oczywiście, nasi tutaj absolwenci mogą liczyć na naszą pomoc, zarówno w organizacji praktyk, jak i w późniejszym znalezieniu pracy. Nie zostawiamy ich samych, jesteśmy tutaj otwarci na różne współprace. Nasi absolwenci mogą odbywać praktyki w szpitalach, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach rehabilitacyjnych. Także jeżeli ktokolwiek z naszych tutaj absolwentów miałby problem z odbyciem takich praktyk, to zapraszamy do nas. Z pewnością tutaj pomożemy.
1: Najważniejsze jest to, że wszystko, co organizujecie, jest bezpłatne.
17: Oczywiście. U nas nauka jest całkowicie bezpłatna, w tym również materiały dydaktyczne, które dajemy naszym słuchaczom. Warto wspomnieć, że w naszej ofercie oprócz tej szkoły policjalnej znajdują się liczne kursy. Każdy, kto ma ochotę, może zajrzeć na naszą stronę i tam mamy do wyboru kilka kursów. Między innymi jest to kurs samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs fotograficzny, czy te kursy związane właśnie z branżą beauty, jak przedłużanie rzęs, czy stylizacja paznokci. Coraz większe zainteresowanie jest naszą szkołą policjalną. Przybywa nam nowych słuchaczy, nowe twarze przewijają się przez korytarze szkoły, także bardzo nas to cieszy. Widzimy tendencję wzrostową, coraz więcej osób decyduje się na to, by zacząć naukę w naszej szkole. Myślę, że jest to spowodowane tym, że nasza nauka trwa dość krótko, tak? Bo w rok lub dwa możemy zdobyć kompetencje, które ludziom zajmują nawet 5 lat, biorąc taki klasyczny, tradycyjny tok nauczania, więc jest to świetna opcja dla osób, które już pracują zawodowo, mają rodziny i właśnie taka weekendowa forma jest dla nich odpowiednia i korzystna, bo mają czas, żeby również się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje.
1: Czyli generalnie wszystko w takiej dużej pigułce.
17: Jest to duża pigułka, ale naprawdę stawiamy bardzo na praktykę. Nasi słuchacze mają do dyspozycji, będą mieli niedługo nowe pracownie, które będą mogli rozwijać swoje kompetencje, ćwiczyć i poznawać zawód tak od środka. Czyli będą wiedzieli, jak tutaj opiekować się pacjentem, prawda, jak wykonywać masaże, będą specjalnie przygotowane stanowiska, również tutaj kosmetyczki będą miały duże pole do popisu ze względu na właśnie dobrze wyposażone nowe pracownie. Nasz sekretariat mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Warszawskiej 1. Można do nas tutaj przyjść, porozmawiać, zapisać się do szkoły, czy dowiedzieć więcej właśnie na temat zajęć. Natomiast same zajęcia odbywają się w szkole przy ulicy Kasztanowej 6.
1: Nastawiacie się na dorosłych czy na młodzież?
17: Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich, którzy chcą tutaj z nami się uczyć, dokształcać.
1: Czyli tylko 18+.
17: Zapisać się do szkoły policjalnej może każdy, kto ukończył szkołę średnią, bez względu na to, czy ma maturę. Wystarczy nam samo świadectwo ukończenia szkoły średniej. W takim świadectwem należy do nas przyjść i wtedy dopełniamy formalności, zapisujemy się do szkoły, wybieramy odpowiednie kierunki. My też tutaj w sekretariacie chętnie pomożemy, dopowiemy, też tak możemy wspólnie sprecyzować, co daną osobę interesuje i wybrać jej odpowiedni kierunek.
1: Często ludzie przebranżawiają się dzięki Waszej szkole.
17: Pewnie, to jest chyba najlepsza opcja na to, żeby zmienić zawód, zacząć spróbować czegoś od nowa, czy nawet otworzyć własną działalność gospodarczą.
1: To co cieszy się największym powodzeniem?
17: Największym powodzeniem myślę, że te kierunki medyczne, technik masażysta oraz opiekun medyczny. Oczywiście tutaj branża beauty nadal jest również na prowadzeniu, bo coraz więcej pań dba o siebie, o swoją urodę, więc tutaj kosmetyczka. Myślę, że i administracja. Mamy naprawdę 7 kierunków, z których każdy może wybrać coś dla siebie. Każdy daje realne szanse na znalezienie nowej pracy. Warto zapoznać się z naszą ofertą również na stronie kosinus.pl. Tam jest wszystko omówione. Jest również spis zajęć, które dany kierunek ma w swojej ofercie, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Czyli generalnie to, co organizujecie, to jest też można potraktować jako taki przedwstęp do tego, gdyby ktoś chciał później pójść na studia.
17: Oczywiście, można wcześniej zacząć naukę u nas, po liceum, czy tam, prawda, po szkole średniej, sprawdzić się w danym, prawda, kierunku, czy to jest dla nas, a później jeszcze kontynuować naukę na jakichś uczelniach wyższych. Warto wspomnieć również o naszych kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jest to technik ekonomista oraz technik rachunkowości. Te kursy są takie hybrydowe.
1: Podstawą każdej szkoły jest kadra. Skąd bierzecie kadrę?
17: Bardzo dużą uwagę przykładamy do kadry. Staramy się, żeby naszych słuchaczy uczyły osoby wykwalifikowane. Duży nacisk kładziemy na doświadczonych nauczycieli. U nas pracują osoby, które są wieloletnimi pielęgniarkami, na przykład są mecenasami, także są to osoby związane z daną branżą już od wielu lat, które posiadają doświadczenie, umiejętności i sukcesywnie przekazują je naszym słuchaczom. Także tutaj osoby, które zapiszą się do naszej szkoły, mogą liczyć na profesjonalne podejście na pewno osób uczących. Są to osoby z powiatu bialskiego. Chcemy wspierać również naszych, także zatrudniamy tutaj osoby stąd i cały czas zespół oczywiście się powiększa, prowadzimy rekrutację.
1: Czyli podsumowując, wszystkie kierunki bezpłatne i skierowane do osób w zasadzie 18+, a w niektórych przypadkach nawet sięgacie po tych młodszych.
17: Oczywiście, serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Od lutego startuje semestr wiosenny, na który można się zapisać zarówno w sekretariacie przy ulicy Warszawskiej 1, jak i przez formularz online na stronie kosinus.pl. Serdecznie zapraszam wszystkich.
1: Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
7: Oprócz bezpłatnego kształcenia uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie, co sprzyja przygotowaniu do szybkiego wejścia na rynek pracy, a gdzie często brakuje wykwalifikowanej kadry medycznej.
18: SK2. Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Spotykają się raz w miesiącu w piwnicy Urzędu Miasta, aby wspólnie słuchać muzyki z dawnych lat i dyskutować o niej przy kawie i ciastkach. Chodzi o bialski muzyczny klub seniora Telstar, który odwiedził nasz dziennikarz Arek Michlewicz.
19: Bożena Woźniak.
1: Waszą inicjatywą było powołanie do życia MKS Telstar. Brzmi jak miejski klub sportowy, ale chyba chodzi o muzyczny klub seniora.
20: Mirosław Radecki. Założyłem razem z Bożenką i nimi klub muzyczny seniora pod nazwą Telstar. Jest to reaktywacja klubu, który istniał w 1964 roku, a nazywał się Klub Dobrej Płyty Telstar. Wzięło się to stąd, że pierwsza satelita komunikacyjna została wystrzelona, no i nadana była transmisja i w związku z tym zespół Tornados nagrał pamiątkowy taki utwór Telstar. Ten sygnał towarzyszył nam w 1964 roku i towarzyszy teraz. Staramy się utrzymać tą nazwę. No i nazwaliśmy go muzycznym klubem seniora Telstar.
1: Czyli taki powrót do przeszłości.
20: Tak jest, powrót do przeszłości, ale jeszcze oprócz tego są inicjatywy muzyczne, które dla seniorów są bardzo przydatne, dlatego że uczą się grać na instrumentach muzycznych, a to po prostu jest dobry trening umysłowy. Niektórzy chodzą na warsztaty wokalne, też już osiągając jakieś sukcesy i jak na amatorów, to naprawdę dobrze sobie radzą z tym. A my tutaj mamy spotkania comiesięczne po to, żeby słuchać dobrej muzyki z dawnych czasów. I tyle w zasadzie naszej działalności.
1: A jak to się ma do tego działania właśnie w tamtym 64 roku, a teraz? Jaka jest różnica? Bo ja pamiętam, że jeszcze wtedy dostęp do muzyki był bardzo mocno ograniczony, nie było tylu artystów. Teraz mamy tylu artystów, że ciężko ich wszystkich spamiętać.
20: A no właśnie, tu był fenomen, że w Białej Podlaskiej były płyty, które tylko co wychodziły w Anglii, a mogli pozazdrościć nam wszyscy, dlatego, że było to ciężko. Była taka pani, która się nazywała Alina Hordejuk. Ona właśnie zapoczątkowała zbudowała ten klub, dlatego że miała dostęp przez rodzinę do płyt. Świeżutkie płyty dostawała i my tutaj mieliśmy naprawdę muzykę na bieżąco. Z dwutygodniowym, z miesięcznym czasami opóźnieniem, ale to była niesamowita sprawa.
1: A wtedy ile klub osób liczył?
20: O, wtedy to bardzo dużo, tylko był jeden problem, dlatego że młodzież szkolna, licealna, miała zabronione chodzić tam, bo muzyka, zwłaszcza...
1: Nie była za bardzo zgodna z polityką tamtejszą.
20: Tak. No i wiadomo, jak to się nasz Big Beat rozwijał, nie można było powiedzieć rock and roll, tylko trzeba było wynaleźć jakąś specjalną nazwę i pan Walicki wtedy jakoś taki dobry pomysł miał i to przeszło.
1: No dobrze, a teraz klub ile osób liczy?
20: Klub liczy od 20 osób, ale przychodzą różni. To jest otwarty klub dla seniora. I w związku z tym, kto chce posłuchać muzyki, to przychodzi.
1: No bo mi się wydaje, że dzisiaj jest więcej niż 20 osób, cała sala.
20: Tak. No jest więcej, dlatego, że my tutaj zapraszamy wszystkich seniorów, którym muzyka po prostu pomaga w życiu codziennym odstresować się troszeczkę, spotkać się z ludźmi innymi, no i podyskutować. I czasami z takim wzruszeniem wychodzą, że aż mnie to zaskakuje.
1: A jaka była reakcja na pomysł w ogóle reaktywacji MKS Telstar?
19: Bożena Woźniak. Myślę, że bardzo dobra, ponieważ na początku zaczynaliśmy to przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów i to odbywały się te spotkania też co miesięczne, ale to były w restauracjach z obiadem dla seniorów. Potem zostaliśmy po prostu od pana prezydenta możliwość korzystania tutaj z Urzędu Miasta, z piwnic i przenieśliśmy się tutaj na taki grunt neutralny, oczywiście z kawką, z ciastkiem. I tutaj jeszcze powiem, co kolega powiedział, że seniorzy, nie tylko, to jest pokoleniowe, bo nie, czasami sami seniorzy, a czasami również przychodzą dzieci nasze, także żeby to również posłuchać. I to tak jak tutaj kolega powiedział, łączymy pokolenia, bawimy się, słuchamy takich perełek, że gdzieś tam daleko je mamy, ale po otworzeniu to ciarki i łezka w oczach się kręci.
1: No to jak każde takie spotkanie wygląda?
20: No więc tu spotykamy się, ja przygotowuję materiały, raczej te wszystkie, które są dostępne w sieci.
1: Ale staracie się tak, żeby na każde spotkanie inny gatunek muzyczny był, czy jak to jest?
20: Raczej staramy się dobierać po autorach, wykonawcach z różnych okazji. Mieliśmy na bieżąco prawie festiwale Anny German transmitowane. Mieliśmy też muzykę poświęconą Czesławowi Niemenowi. Mieliśmy różnych po prostu wykonawców i różny gatunek muzyki, ale nie muzyki poważnej, raczej tej rozrywkowej.
1: Włączacie sobie czasami Sanremo, stare?
19: A oczywiście, że tak, ale jeszcze tutaj powiem, że nie tylko słuchamy tej muzyki elektronicznej tutaj z wideo, ale mamy również koncerty na żywo. Był u nas Janusz Pruniewicz, był Jarek Bijata z pięknymi balladami. Mieliśmy też koleżankę z Terespola, Grażynę Leonienko, która pisze wiersze, Mirek podkłada pod wiersze muzykę i powstają piękne piosenki. Dzisiaj jest też ta pani, jest to klub kodeński, jak my to nazywamy, fani nasi, które przyjeżdżają co miesiąc do nas na spotkania. Jest to miłe i tak jak dzisiaj widziałeś, dzisiaj jest bardzo dużo ludzi. Bywa tak, że i druga część jest zapełniona. Jak mieliśmy Beatlesów czy Rolling Stonesów, to przyszedł kolega, który przyniósł mnóstwo płyt Beatlesów, żeśmy patrzyli, nawet tańczymy sobie.
1: Czyli nawet z tego, co słyszę, znalazło się miejsce na poezję śpiewaną.
19: Dokładnie. Jeszcze tutaj oprócz Mirka jest z nami taki trio nasze, Leon Sacewicz, który również razem z Mirkiem przygotowuje to, czego my słuchamy.
1: Bywa, że włączacie takiego hard rocka?
20: Nie, raczej nie, bo my już jesteśmy troszeczkę wyciszeni, w związku z tym ta muzyka z lat młodości nas bardziej jakoś tak interesuje, no i mamy zadowolenie z tego, bo to się łączy z różnymi przeżyciami. Także raczej staramy się ograniczać do tego, co słuchaliśmy na czasów młodości.
1: I to jest tak, że dobieracie na każdy dzień jednego artystę, dwóch artystów, czy potraficie przemieszać różne gatunki, wszystkich pokazać, którzy byli na przykład na topie, nie wiem, 40-50 lat temu?
20: Tak to jest. Teraz na przykład mamy artyści, którzy się urodzili 80 lat temu. W związku z tym jest mieszanina. I są Polacy, są Francuzi, są Anglicy. Także w ten sposób to robimy.
1: Słuchacie, a potem dyskutujecie o biografii danego artysty?
19: Też tak było. Zawsze jak wiedzieliśmy, czy Czerwone Gitary, czy Krajewskiego, przygotowaliśmy jakąś część biografii, żeśmy wpierw przedstawiali, a później była dyskusja, czy nam się podobało, czy nie, jakie wrażenia ludzie odnieśli po takim spotkaniu.
1: Tutaj cały czas mi świta ta myśl, że byliście w tym 64 roku tym klubem, który dysponował taką płytoteką. To tylko pozazdrościć, bo co niektórzy jeszcze wtedy siedzieli z magnetofonem. Nie wiem, czy to jeszcze były te magnetofony kasetowe, ale ja pamiętam, jak trzeba było siedzieć z palcem na recordingu i kasetę wkładać i na przykład Marka Niedźwieckiego nagrywać w Trójce.
20: Oczywiście tak to było, tylko z tym, że ja miałem dosyć wcześnie magnetofon i to była Tonetta, która była rozrywana, dlatego że każdy chciał na prywatce mieć mnie i przede wszystkim magnetofon. Także miałem bardzo dobrze z tym, a przegrywałem płyty właśnie.
1: Czyli tak naprawdę trzeba było mieć wtedy dobry sprzęt, żeby na każdej imprezie być w mieście.
20: Tak jest.
1: To zazdroszczę.
20: Na prywatkę. Przecież prywatki były najbardziej popularne.
19: Myślę, że nie, że jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. Daje to nam dużo satysfakcji. Możemy się oderwać od jakichś tam spraw rodzinnych, kłopotów. Przychodzimy tutaj rozluźnieni, możemy porozmawiać, wypić kawkę, zjeść ciasteczko i po prostu się świetnie pobawić, spotkać z ludźmi.
1: A podsuwaliście taki pomysł na stworzenie takiego klubu innym znajomym z innych miast, oczywiście, mam tutaj na myśli.
20: Ja proponowałem, bo byłem w Puławach też z taką propozycją. Do Międzyrzeca się zwracałem, a mieliśmy wyjazdowe też spotkania w Terespolu.
19: Współpracujemy również z GOK-iem w Terespolu, gdzie oni też nas zapraszają. My ich tutaj, także tutaj jest też. Ale jeszcze, Mirku, przypomnę ci, bo tutaj o Niemenie wspomniałeś. Myśmy mieli tutaj Stryjka, tak? Niemena. Mieliśmy tutaj jak...
20: Stryczny brat.
19: Stryczny brat. Jakaś rodzina właśnie Niemena, który tutaj był na żywo z nami. Była jego córka Marysia tutaj też, także był wspaniały koncert. No i właśnie Janusz Purniewicz, który piękne piosenki Niemena wykonywał.
20: Także to było związane z tym, że odsunęliśmy tablicę pamiątkową Czesława Niemena, który w 1958 roku przyjechał tutaj i pierwsze kroki postawił. I on na koncercie w 1999 roku, który tutaj odbywał się w szkole numer 5, dla dziennikarza powiedział tak: tak mi się tutaj spodobało, że chciałem zostać na stałe, ale musiałem jechać tam, gdzie miałem zaproszenie. I pojechał właśnie do swojego stryjecznego brata, tam się osiedlił, później do Gdańska, no i tak to się toczyło. W każdym razie odwiedzał tu nasze miasto bardzo często.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, czy macie swój fanpage na Facebooku, żeby ludzi zapraszać?
20: Mamy, oczywiście.
1: I się nazywa MKS Telstar?
20: MKS Telstar, tak jest.
1: Telstar, więc kto nas słucha, niech sobie wejdzie na Facebooka i odwiedzi profil MKS Telstar. Nie mylić z Miejskim Klubem Sportowym, to jest muzyczny klub seniora z Białej Podlaskiej. No dobrze, a jesteście otwarci na wszystkich? Tutaj macie jakieś karty członkowskie? Nie wiem, jak to działa?
20: Nie, mieliśmy już stowarzyszenie, ale stowarzyszenie rozwiązaliśmy ze względu na formalności, które przytłaczały nas. My nie chcemy po prostu bawić się formalności, my chcemy robić to, co każdy może, każdy potrafi, robimy to społecznie, nie mamy żadnych składek, nie mamy niczego, więc to jest grupa towarzyska i tyle.
1: Raz w miesiącu, wtorek, godzina 16.
19: To nie jest w każdym wtorek, po prostu zbieramy się we trójkę, chłopcy mówią, że są gotowi już na jakąś muzykę, że już to dyskutujemy, co będzie za miesiąc, też pytamy publiczność, co by chcieli usłyszeć, więc my się przygotowujemy i jeżeli już panowie mówią, że są gotowi, wtedy ja wchodzę w swoją rolę, dzwonię do urzędu, zamawiam salę, drukuję plakaty, które Mirek wcześniej tam oprawi, wysyłam to na Facebooku, po klubach, także to tak działamy.
1: Uruchamiacie listę kontaktów, wydzwaniacie i mówicie znajomym, zabierzcie innych znajomych.
19: Tak, dokładnie.
1: Tak to działa i dzięki temu możemy obserwować tak salę wypełnioną jak dzisiaj.
19: Dokładnie.
1: No dobrze, czyli tak, wstęp wolny, raz w miesiącu trzeba śledzić wasze media społecznościowe i tam jest zawsze podawana data tego spotkania, tak?
19: Przeważnie jest to godzina 16, znaczy zawsze 16, ale jaki dzień to też w zależności, kiedy jest sala wolna i kiedy my jesteśmy gotowi.
1: Jest kawa i herbata, na którą właśnie zostałem zaproszony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję.
19: Dziękujemy bardzo.
7: Spotkanie muzycznego klubu seniora Telstar są otwarte dla każdego. Informacje dotyczące spotkań są publikowane na jego fanpage'u MKS Telstar. O tej porze powiemy Wam także o instytucji, która działa przy ulicy Kruczej 5 w Białej Podlaskiej. Chodzi o Fundację Wytwórnia Talentów, która oferuje szeroki wachlarz zajęć i wydarzeń skierowanych do mieszkańców.
1: Warto by było porozmawiać o Fundacji Wytwórni Talentów. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką fundację otworzyć i to w dodatku tutaj, w dzielnicy za torami?
0: Monika Popielewicz, Fundacja Wytwórnia Talentów. Fundacja powstała wcześniej, zanim przenieśliśmy się tu, bo tutaj działamy od roku. Fundacja powstała w 2023 roku, zaraz będzie 3 lata. Fundacja powstała przede wszystkim, żeby wspierać dzieci tańczące, taniec towarzyski, bo cała fundacja powstała z miłości i pasji do tańca. Najpierw powstała szkoła, która działa od 6 lat na terenie Białej Podlaskiej, sportowej szkoły tańca towarzyskiego przede wszystkim, a tak naprawdę zamysł i rozwój kolejnych działań powstał właśnie tutaj w tym miejscu na Kruczej 5.
1: Ale kto był pomysłodawcą?
0: Kto był pomysłodawcą? No ja byłam pomysłodawcą oczywiście.
1: O to chodzi.
0: Potem powstał cudowny zespół, Ania przede wszystkim Matuszewska, która doszła do mnie jako pierwsza do zespołu i jest ze mną od samego początku. I Ania tutaj rozwija zupełnie inną jakby gałąź naszej działalności. Taką rozwojową dla kobiet, zresztą wszyscy na

0: Orłów Sportu, to Ministerstwo Sportu i Turystyki i Narodowy Instytut Wolności. Jesteśmy bardzo dumni z ilości osób, które uczestniczyły w tym projekcie. Zamysł był w pierwszym sportowym na 75 osób. Mieliśmy tutaj 260 osób różnych, nie osób tych, które, bo niektórzy uczęszczali na różne zajęcia, te same osoby, ale to są różne osoby. Aż 260 osób skorzystało z tej oferty. Podobnie było z Niwem, a jeśli chodzi o Niw, to w ogóle dumni jesteśmy z przestrzeni naszej sąsiedzkiej, która się wytworzyła tutaj na osiedlu za torami, bo było to bardzo, bardzo potrzebne. Przestrzeń działa nadal, mieszkańcy przychodzą, korzystają z różnego rodzaju działań. Stworzyła się biblioteka taka sąsiedzka. Sami sąsiedzi inicjują różnego rodzaju spotkania, aktywności, więc to jest dla nas ogromny sukces.
1: A coś więcej o tych projektach, z których jesteście tak dumni?
0: Pierwszy projekt dotyczył naszego właśnie ukochanego tańca. To jest moja pasja, którą przeniosłam na dzieciaki swoje i teraz na inne przenoszę. I szukam przede wszystkim funduszy cały czas, niezmiennie i projektów takich, które będą mogły wspierać te dzieci w rozwoju tanecznym. Bo to jest bardzo drogi sport, ale to jest sport. Tak jak każdy inny, to nie jest potańczenie wieczorne w przypadku tych dzieciaków, choć potańczenie wieczorne również uskuteczniamy. Mamy bardzo dużą grupę osób dorosłych, którzy przychodzą na tego typu zajęcia, ale chcą już właśnie też próbować czegoś więcej i zacząć uczestniczyć i startować w turniejach, więc to mnie też bardzo cieszy.
2: Ania Matuszewska, dzień dobry.
1: W jaki sposób ty dołączyłaś i za czyją namową? Nie wiem, jak się dowiedziałaś o wytwórni, że zdecydowałaś się dołączyć?
2: Jak wszystko w życiu można nazwać przypadkiem, oczywiście przypadkiem nie było. Gdzieś na Instagramie zobaczyłam fajne ogłoszenie o tym, że powstało miejsce tutaj w Białej Podlaskiej. Sama nazwa Wytwórnia Talentów już zainspirowała mnie do tego, żeby pójść i sprawdzić, czym jest ten piękny twór. A ja w tym czasie też stworzyłam w ogóle swój taki warsztat jak Mapa Talentów i pomyślałam sobie, że nie jest przypadkiem to, że akurat trafiłam na Fundację Wytwórnia Talentów, bo być może połączymy razem siły i stworzymy razem coś fajnego. Także umówiłam się z Moniką Popielewicz, tutaj przyszłam na spotkanie i faktycznie od pierwszej naszej rozmowy coś między nami powstało tak fajnego, że stwierdziłyśmy, że musimy połączyć siły i zacząć razem działać, na co oczywiście bardzo tak pozytywnie się zapatrywałam, bo od razu poczułam, że to jest naprawdę fajne miejsce. Miejsce, które będzie tętniło cudowną, pozytywną energią. Miejsce, które przyciągnie ludzi, którzy będą chcieli naprawdę rozwijać swoje talenty, którzy mają pasję, którzy będą mogli w sposób kreatywny, twórczy spędzać swój czas. Wtedy jakby patrzyłam tylko pod swoim kątem, że będę mogła dać swoją wartość i jakość tych wszystkich rzeczy, które tworzę na co dzień, czyli tworzenie tej całej przestrzeni rozwojowej, edukacyjnej dla kobiet. Natomiast bardzo szybko się okazało, że dołączają do naszego zespołu cudowne osoby, które mam nadzieję tutaj za chwilę również powiedzą o swoich niezwykłych darach i talentach, jak Monika Pisiewicz, która tutaj jest wspaniałą artystką, która cudowne warsztaty tworzy, Grzegorz Różycki, tak samo piękna przestrzeń dla różnych grup wiekowych, piękna, twórcza, cudowna, rozwojowa atmosfera, która tutaj panuje i myślę, że będzie przyciągała cudowne osoby, które naprawdę, autentycznie chcą się rozwijać, chcą rozwijać swoją świadomość, chcą rozwijać swoje ciało, chcą rozwijać swoje talenty, swoje dary, swoje potencjały i swoje pasje. Tu jest absolutnie na to doskonałe miejsce.
1: A zanim usiadłyście i zaplanowałyście te działania, to burzę mózgów, rozumiem, miałyście, żeby odpowiednie kroki poczynić, aby ta fundacja w jakiś sposób dobrze funkcjonowała.
2: Oczywiście, że tak. Strategia jest podstawą. Powiem tak, generalnie jak się spotykają twórcze umysły, to oczywiście pewien rodzaj planu, strategii zawsze jest ważny, bo on, żeby realizować pewne założenia, cele i jakby, żeby mieć konkretny efekt, zawsze będzie miał znaczenie i zawsze warto pewien plan zdarzeń poczynić i zaplanować pewne konkretne ruchy. Natomiast, jeżeli tworzysz przestrzeń, która jest kreatywna, która żyje, która się tworzy, to zawsze trzeba zostawić w moim odczuciu bardzo duży margines zaufania do tego, że pewne rzeczy będą się działy i twoim zadaniem jest być reaktywnym i spostrzegawczym i obecnym na to, co się dzieje i reagować i tworzyć i kreować na bieżąco, niż trzymać się wcześniej założonego planu. I to tutaj się zadziało. My mamy swoją strategię, mamy swoje plany, mamy swoje cele i doskonale wiemy, co chcemy osiągnąć i w jaką stronę idziemy. Natomiast również przy naszym ogromnym pokładzie twórczości i kreatywności zakładamy też to, że chcemy, aby ta przestrzeń też żyła jakby swoim własnym potencjałem, więc nie ograniczamy się do planu, który został w

0: wcześniej stworzony, a na bieżąco aktualizujemy to wszystko, do czego chcemy dążyć.
1: To pierwsze pytanie miało zabrzmieć, czy początki były trudne?
0: Nie, właśnie początki... Nie? A są?
2: Ja uważam, że nie było tak prosto i nie jest nadal prosto. Natomiast co mnie cieszy i nas cieszy, że widzimy w otoczeniu, że jesteśmy ogromną inspiracją dla innych. To nas bardzo cieszy, ponieważ moim założeniem było również współpraca i rozwój tutaj różnych innych organizacji pozarządowych, bo to one tak naprawdę dla miasta czy gminy robią najwięcej. No i zaczęliśmy organizować różnego rodzaju szkolenia, spotkania, zapraszać różnych fachowców i dla mnie budujące jest to bardzo, że niektóre organizacje po wielu miesiącach stają się ogromnymi fachowcami w dziedzinach różnych, również tańca. To jest dla mnie, to jest szacunek ogromny, tak, dla tych osób. Zaczynają też szkolić w różnych zakresach, więc to jest cudowne. Uważam, że wspaniałe, ale początki nie były łatwe. Tylko powiedzieć, Ania zawsze taka jest bardzo optymistyczna i bardzo...
1: No właśnie, mamy takie dwa odmienne zdania, bo jednak każdy trudność mierzy wedle własnych możliwości.
2: Odmienne charaktery i to jest właśnie super, bo ja jestem taki raptus i taki trochę niepokorny człowiek. Ania z kolei jest bardzo spokojną, cudowną osobą i myślę, że my się też przypadkiem na pewno nie spotkałyśmy. Ona jest tutaj w jakimś celu, na pewno, żeby uspokajać mnie też.
1: Chcesz powiedzieć, że plus z minusem się przyciąga.
2: Tak, plus z minusem się przyciąga i to bardzo i to się sprawdza. Poza tym, no Ania tu wniosła bardzo dużo swojego, dużo. Ja bym nie wpadła na wiele pomysłów, a ta kobieta jest, no, cudna.
0: Ale ja tylko jeszcze bym chciała dopowiedzieć, dlaczego powiedziałam, że początki nie były trudne. To znaczy, jakby należałoby pewnie ująć dwa aspekty tutaj. Jeżeli chodzi o spójność tej wizji i tego, co chcemy robić, w jakim kierunku chcemy iść, jak chcemy, żeby to wyglądało, to uważam, że te początki nie były trudne, dlatego że jeżeli masz zespół, jeżeli masz osoby przy sobie, które czują podobnie, które mają podobne wartości, to te początki nie są trudne, dlatego że wiesz doskonale, że masz wszystko, masz potężne zasoby do tego, a my je mamy, bo mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałych fachowców, mamy osoby z ogromnymi naprawdę talentami i mamy ogromne zasoby ludzkie, które są przepełnione ogromnym potencjałem do tego, żebyśmy absolutnie mogli zrealizować wszystko, co tylko sobie założymy. Natomiast jeżeli popatrzymy na aspekt zewnętrzny, tak, że jesteśmy w małym mieście, że jest dużo inicjatyw, które gdzieś tam się przenikają, które być może są podobne, no to wtedy być może możemy powiedzieć, że początki dla takich fundacji czy dla takich inicjatyw nie są proste, tak? Natomiast ja zawsze jestem zdania, że nie możemy oglądać się na to, co dzieje się na zewnątrz. Jeżeli masz cel, jeżeli masz marzenie, jeżeli masz plan i wizję, która niesie w sobie wartość dla innych, to jest kluczowe, na czym należałoby się skupić. Ja zawsze jestem zdania, że warto ze sobą współpracować i zawsze będę to powtarzać. Im więcej w naszym mieście dzieje się dobrych rzeczy, tym lepiej dla nas wszystkich, bo wszyscy wzrastamy, wszyscy tworzymy piękną jakość i wszyscy chcemy, żeby nam po prostu zwyczajnie było tutaj dobrze. Dla każdego jest miejsce, dla każdego wszystkiego wystarczy, tylko uważam, że dużo więcej powinniśmy postawić na wspieranie siebie nawzajem, na współpracę, na to, żebyśmy naprawdę mogli nasze miasto wznieść, naprawdę wznosić w fajnych jakościach, dawać dużo wartości dla naszej lokalnej tutaj społeczności.
2: My widzimy, że powstało dużo organizacji nowych, tak, nowych działań, więc tak jak właśnie Ania powiedziała, no fajnie byłoby współpracować i stworzyć wspólnie różnego rodzaju projekty, bo zawsze, no, w kupie siła, tak, jak to się mówi, no ale jest różnie. Mamy kilka organizacji, z którymi współpracujemy, z którymi próbujemy coś działać i coś robić, natomiast jest to taka mała dosyć garstka, nie? Ja się cieszę, że w tym miejscu na Kruczej powstała taka wspólnota, przede wszystkim właśnie sąsiedzka. Tutaj przychodzą ludzie, którzy dzielą się czymś dobrym i to jest super. Nie oczekują nic w zamian, dają. Na przykład Ania Humin, cudowna osoba, pani psycholog, która przychodzi do nas, w ogóle to jest też nasza sąsiadka i udziela porad psychologicznych, również bezpłatnie. Czy nasza Danusia cudowna, koszołko, to jest też członek rodziny, tak zwanej naszej kochanej, dalej. To jest osoba też, która inspiruje wiele ludzi, kobiet przede wszystkim, też swoją energią, swoim doświadczeniem i ona też nic nie chce w zamian. Więc takich osób jest w tej przestrzeni naszej bardzo, bardzo, bardzo dużo. No nawet mówię ci sąsiedzi tutaj, którzy są.
0: Przynoszą pyszne ciasta,
2: dziękujemy. Zawsze jak jest impreza, to moje dzieciaki taneczne tutaj są pierwsze i wszyscy się najadamy. Ostatnio dorośli bardzo chętnie sobie spędzili czas po imprezie Andrzejkowej. Nie pamiętam już, co to było. Ale tak, zawsze panie tutaj są miłe, przychodzą właśnie z ciasteczkami, chętnie dzieciaczki goszczą. Więc to są spotkania też takie międzypokoleniowe, tak? Więc no uważam, że to jest naszym chyba największym takim sukcesem tego miejsca.
3: Grzegorz Różycki, w fundacji jestem od września ubiegłego roku. Cóż mogę powiedzieć, zarówno Monika, jak i Ania powiedziały wszystko, co sam chciałbym ująć, jeśli chodzi o naszą fundację. Zorganizowaliśmy spotkanie tutaj, jeśli chodzi o medytację w fundacji i od tego tak naprawdę mniej więcej zaczęło się, że gdzieś ta przestrzeń mnie też przyciągnęła.
4: Cześć, Monika Bisiewicz. W Fundacji Wytwórnia Talentów jestem świeżaczkiem, bo od stycznia tego roku i pewnie zadasz mi pytanie, co mnie przyciągnęło.
1: Oczywiście, że chciałem to pytanie zadać właśnie. Jak się tutaj znalazłam?
4: Tutaj szefowa podpowiada psy i tak naprawdę to też psy, bo okazało się, że po 4 latach okazało się, że prekursorką naszych psów jest nasza szefowa, Monika Papielewicz. Niesamowitą sprawą są te psy z tego względu, że pewnego roku postanowiłam przygarnąć psa i zobaczyłam na Facebooku post, który dotyczył miotu 10 szczeniaków, które były najpiękniejsze na świecie. Były w kropki, ciapki, były węgielkami i pomyślałam sobie, Boże, jak ja muszę pomóc tej kobiecie. Okazało się, że tą kobietą była moja aktualna szefowa, Monika Papielewicz.
1: I tak to się zaczęło.
4: I tak to się zaczęło, ale kiedy przyszłam tutaj do pracy i po rozmowach okazało się, że Ania Matuszewska również posiada tego psa, więc to mnie przyciągnęło najbardziej. Druga sprawa, energia, bo jesteśmy świetnym teamem, trzymamy się, działamy, a burza mózgów jest wieczna i bardzo kreatywne rzeczy z tego wychodzą.
1: Całe mnóstwo pomysłów.
0: Tak jest, absolutnie.
1: To jak to u ciebie z tym pieskiem było?
0: No właśnie, zobacz, jaka to jest niesamowita historia, bo ja, podobnie jak Monika, też zobaczyłam post na Facebooku i zobaczyłam psa i już wiedziałam, że to jest mój pies. I trzeba po prostu pojechać i go odebrać. I okazało się, że dopiero jak już tutaj zaczęłam pracować, przy jakiejś rozmowie z Moniką, zdjęcie, tak, Monika zobaczyła zdjęcie mojego psa i powiedziała, jaki podobny do mojego. Okazało się później w trakcie rozmowy, że lata temu byłam u niej, wzięłam po prostu tego pieska z jej domu i dopiero teraz odkryłyśmy, że tak naprawdę wszystkie trzy jesteśmy psimi mamami.
1: A jeżeli chodzi o zajęcia, bo ty też prowadzisz tutaj zajęcia, to od razu taka padła propozycja, pojawiłaś się, co, pieska zobaczyłaś, wzięłaś tego pieska i mówię, o, to może te zajęcia poprowadzisz, tak?
4: Nie, po latach dopiero gdzieś, nie pamiętam jak to było, ale zaczęłyśmy z Moniką współpracować na zasadzie warsztatów dla dzieci i tak to jakoś się potoczyło, a że ja zajmowałam się zupełnie czym innym, marketingiem bardziej artystów niż takim prowadzeniem takich warsztatów i działaniami bezpośrednio z dzieciakami czy dorosłymi. No i tak się stało, że ta energia mnie przyciągnęła i jestem od stycznia. I działamy z dorosłymi na zasadzie warsztatów, malowania, więc fajny wieczór. No i rozpoczynamy nabory na działania artystyczne z dzieciakami, czyli malowanie, zajęcia plastyczne dla dzieci. Myślę, że już 6-latkowie jak najbardziej, więc zapraszam serdecznie, będzie się działo.
1: Jest dobra energia. Czy na ten rok, a może na przyszłe lata macie już ściśle określony plan działania?
2: Mamy plan działania, na pewno rozwoju dalej naszej organizacji. Utworzyliśmy kolejną gałąź, bo przyszedł kolejny człowiek do nas bardzo kompetentny i bardzo doświadczony, jeśli chodzi o NGO. A u nas wiem, że mimo wszystko, mimo tych szkoleń, jeszcze trzeba nam się troszeczkę podokształcać. Otworzyliśmy teraz gałąź i przestrzeń profesjonalizacji, takiej trochę naszej organizacji, a mianowicie księgowość dla NGO, dla trzeciego sektora, doradztwo pełne, pisanie projektów, konkursów i również zakładanie, zamykanie, no wszystko, co dotyczy sprawozdawczość, wszystko, co dotyczy trzeciego sektora, więc zapraszamy, bo tutaj naprawdę jest fachowiec, który ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie.
1: Dysponujecie bardzo dużym lokalem na Kruczej 5. Czy ta siedziba utrzyma się, czy macie coś w planach innego?
2: Trzymamy się, oczywiście będziemy to, staramy się remontować na tyle, na ile możemy, bo tak jak mówię, to jest duża przestrzeń i trzeba ją dostosować, więc wszelkiego rodzaju konkursy zawsze coś tam staramy się napisać na choćby najmniejszy remont. I tak jak widać, te przestrzenie są stopniowo dołączane. Tu będziemy mieli finalnie 5 sal, więc bardzo dużo. Oprócz tego dom, który będzie wykorzystany czy to dla innych NGO, bo też widzieliśmy, jeździmy na różne wizyty studyjne, staramy się przenosić dobre praktyki tutaj. Ostatnio byliśmy w Kieleckim i też była taka organizacja, która nas bardzo zainspirowała. Dom też podobny do naszego i to jest dom, takie centrum dla innych organizacji. Są tam różne inne działania, inne instytucje, które wspólnie utrzymują ten dom, tak, ale mogą korzystać właśnie z przestrzeni, tam są wspólne działania, więc pomysł bardzo fajny i jak już będziemy mogli, to też myślę, że podobne działania uruchomimy.
1: Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście jak najszybciej wdrożyć?
2: Czy chcemy coś jak najszybciej wdrożyć teraz nowego? Nie, no chcemy rozwijać się. Dla mnie, tak jak mówię, moją pasją jest taniec i ten rozwój sportowy, przede wszystkim tańca i bardzo chciałabym te moje dzieciaki rozwijać i przede wszystkim to od tego się to wszystko zaczęło. Bardzo dużo teraz mamy zapytań i dużo uczestników osób dorosłych, co mnie również bardzo cieszy. Bardzo dużo przychodzi mężczyzn na zajęcia i szukamy partnerek, więc panie drogie zapraszamy, bo teraz jest przewaga panów.
5: Fundacja na co dzień intensywnie pracuje też nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, z których finansowana jest większość prowadzonych przez nią zajęć.
6: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Nie udało się ustalić sprawców, śledztwo zatem umorzono. Chodzi o wtargnięcie około 30 dronów w polską przestrzeń powietrzną nocą z 9 na 10 września ubiegłego roku. O zakończeniu śledztwa poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie.
8: Chciałbym Państwa poinformować o zakończeniu śledztwa w sprawie wtargnięcia obcych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Wydział do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Lublinie po bliskorocznym śledztwie zakończył to postępowanie. Postępowanie dotyczyło dwóch wątków. Pierwszy obejmował badanie wtargnięcia kilkudziesięciu obcych bezzałogowych statków powietrznych, potocznie zwanych dronami, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom prawa lotniczego oraz stworzenie przez to bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. Ten wątek został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Wątek drugi obejmował użycie przez polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw sojuszniczych rakiet bojowych powietrze-powietrze wystrzelonych z samolotów F-35 w celu neutralizacji trzech z tych bezzałogowych obiektów latających. Elementy tych rakiet spadły w kilku miejscowościach na terenie województwa lubelskiego, które to elementy i ten upadek stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia w wielkich rozmiarach. I wątek ten został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator, który prowadził to śledztwo, doszedł do przekonania, że wszystkie działania związane z podjęciem decyzji o użyciu bojowych środków neutralizujących rakiet powietrze-powietrze zostały podjęte w celu odparcia bezpośredniego zagrożenia dla dobra wyżej chronionego i zostało dokonane z należytym zebraniu wszelkich niezbędnych informacji oraz skalkulowaniu ryzyka oraz, że te działania odbywały się w granicach przepisów prawa. Chciałbym też Państwa poinformować, że niestety z uwagi na to, że większość ustaleń śledztwa oraz znaczna część uzasadnienia tego postępowania jest objęta tajemnicą ściśle tajną, tak, jest niejawna. Nie jestem upoważniony do tego, aby udzielać bliższych informacji na temat ustaleń tego śledztwa oraz szczegółów uzasadnienia.
5: Mówił Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Szczątki dronów znaleziono łącznie w 24 miejscach. Prokuratura umorzyła też śledztwo w sprawie działań wojska przy zestrzeliwaniu dronów. Śledczy ustalili, że Wojsko Polskie działało w stanie wyższej konieczności oraz w granicach uprawnień i obowiązków służbowych. Lekarz weterynarii, hodowca koni, sędzia międzynarodowy i wieloletni prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim, Marek Trela, bo o nim mowa, od kilku lat pracuje w Jordanii. Ostatnio spotkał się także z mieszkańcami Białej Podlaskiej z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
1: Lekarz weterynarii, hodowca, sędzia międzynarodowy, ale przede wszystkim człowiek, który od podszewki zna stadninę koni w Janowie Podlaskim, bo spędził tam, proszę mnie poprawić, 40 lat, w tym 16 lat jako prezes?
6: Marek Trela, tak, dokładnie. 21 jako członek zarządu, wcześniej jako lekarz weterynarii, kompletnie 16.
1: Dzisiaj wypełnił pan salę. Czy to jest jedno z pierwszych takich spotkań tutaj lokalnie, czy jeszcze gdzieś jeździ pan po Polsce i w takich spotkaniach uczestniczy?
6: Nie, to było wyjątkowe, ponieważ tutaj szefowa biblioteki skontaktowała się ze mną parę miesięcy temu i z prośbą, żeby z okazji tego roku stadniny w Janowie Podlaskim zorganizować coś w rodzaju takiego spotkania. No i tak długo szukaliśmy terminu, aż wreszcie padło na tego 6 października. Zorganizowałem sobie wszystko wokół tej daty, no i jestem.
1: Myślałem, że w tych spotkań było już całe mnóstwo i że każde spotkanie to sale wypełnione i chciałem zapytać, jak pan sobie radzi z popularnością?
6: Ja sobie nie radzę, ponieważ nie odczuwam tego specjalnie. Ciągle jestem bardzo zajęty, ciągle dużo podróżuję, zajmuję się tymi swoimi zwierzętami dzikimi w Jordanii, stadniną królewską. W tej chwili jeszcze doszło mi wizyty w Janowie Podlaskim i pomoc pani Weronice Sosnowskiej, która objęła tę trudną funkcję. No i cały pełen nadziei, że tak powiem, ogromną, że tak powiem, radością jej pomagam.
1: Rzadko bywa pan w Polsce?
6: No w tym roku akurat tak się składa, że bardzo często, ale w poprzednie lata byłem raczej rzadko.
1: Jakby pan opowiedział, czym tam się dokładnie zajmuje?
6: Tam zajmuje się czymś zupełnie innym niż hodowla koni. To znaczy jest stajnie królewskie Royal Stables of Jordan, gdzie pełnię funkcję taką nadzorczo-konsultacyjną, ale głównym moim zajęciem podstawowym jest zajmowanie się azylem dla zwierząt, który powstał w okolicach Jerash na północ Jordanii. I to jest wspaniałe miejsce, które daje opiekę zwierzętom, które przeszły tragiczne losy wojenne najczęściej, bądź pochodzą z jakichś bardzo biednych, lokalnych ogrodów zoologicznych. Tam tym zwierzętom stworzyliśmy raj, ogromne, ponad hektarowe zagrody, gdzie one mogą sobie dożywać swojego żywota.
1: Wiem, że nie powinno się wracać do przeszłości, ale wrócę do tego momentu, kiedy pan pożegnał się ze stadniną. W jakich okolicznościach to było?
6: No, okoliczności były dość dramatyczne. Merytorycznych tutaj powodów tego trudno było się doszukać, chociaż próbowałem. Natomiast taka była sytuacja. Po prostu ignorancja zwyciężyła. No i wydawało się, że niektórym ludziom się wydaje, że wszystko mogę. No i wszystko mogli.
1: Teraz zapytam pana jako takiego fachowca, czyli jak powinniśmy dobrze wyhodować konia?
6: To jest na to pytanie, to można byłoby mówić całe tutaj wykłady. Mieć i to wiele takich wykładów. Nie jest to takie łatwe. W bardzo wielkim skrócie to kontynuować pracę swoich poprzedników. No i mieć dużo czasu i dużo szczęścia.
1: I też jako sędzie zapytam, bo często mówi się o polskim typie konia arabskiego. Czy dzisiejsze trendy na światowych pokazach nie oddalają się od tego wzorca na rzecz skrajnej, niemal przerysowanej urody?
6: Oddalają się, oczywiście. Bardzo cierpimy na tym tle. Mianowicie zauważa się wyraźne pogorszenie jakości koni, w sensie pokroju. Nie przypominają one już koni, które mogą być używane do różnych celów, przede wszystkim pracy pod siodłem. To są takie coraz bardziej wydelikacone konie. Teraz zaczynamy bardzo poważne dyskusje na ten temat, że coś z tym fantem trzeba zrobić, bo sprawa idzie w złym kierunku.
1: powinienem zadać to pytanie, ale który z takich koni, które zostały wyhodowane pod pańską ręką, tak naprawdę wpłynął na, nie wiem, popularność stadniny koni w Janowie Podlaskim?
6: No, najczęściej były to klacze. W końcu wyhodowaliśmy dwie klacze, które były platynowymi czempionkami świata. No, to jest to ewenement na skalę, że tak powiem, światową. No, poza tym bardzo wiele było tytułowanych koni, czempionek Europy. Także no, to są te konie, które dają renomę firmie, no i powodują, że ci nasi ewentualni nabywcy chcą przyjeżdżać i kupować konie w Polsce.
1: Ja już nie będę komentować tego, co się zadziało w momencie, kiedy pan opuścił stadninę koni w Janowie Podlaskim, ale chciałem zapytać, jak długo trzeba tak naprawdę budować zaufanie klientów, takich, którzy później przyjeżdżają do tej stadniny koni i kupują naprawdę dobre klacze?
6: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo reputację buduje się no, bardzo długo i w zasadzie no, trudno tutaj określić jakieś miary czasowe. No, to czasem nie zdarza się niektórym hodowlom zbudować tej swojej reputacji w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o Janów, no, to są ogromne tradycje związane z tym miejscem. Ogromne szczęście do ludzi, ponieważ wspaniałych fachowców, takich jak pan Stanisław Pochowski, czy potem pan dyrektor Krzyształowicz. Oni wprowadzili tę naszą hodowlę na najwyższy światowy poziom. Nam przyszło już tylko to utrzymać.
1: Sprzedaż wybitnych klaczy za granicę zawsze budziło emocje. Natomiast jak ocenić taką cienką granicę między dbałością o budżet stadniny, a ochronę puli genetycznej?
6: No, tutaj cała sztuka polega na tym, żeby odpowiednio konie wypromować, prawda, i w odpowiednim momencie je sprzedać. Są takie konie, których by się w ogóle nie sprzedawało i się nie sprzedaje. No, nie powinno się sprzedawać. Niestety takich koni sporo ubyło w ostatnie laty. Natomiast no, jeżeli już rzeczywiście chce się coś sprzedać, to trzeba najpierw włożyć dużo wysiłków, to żeby takiego konia odpowiednio wypromować. Jeżeli on będzie startował w odpowiednich pokazach, zdobywał laury, to wtedy też i cena za niego będzie wysoka. Są takie konie, które nigdy nie powinny pod żadnym względem opuszczać stadniny i to są te filary, których się nie należy pozbywać. No ale każdy hodowca musi sobie zdać z tego sprawę, że jednak też i byt stadniny też jest ważny, bo i czasem trzeba, że tak powiem, spod serca jakiegoś takiego konia wyjąć, natomiast no jakiś zachować równowagę, że tak powiem, interesów tego ekonomicznego firmy i interesu hodowlanego.
1: Kiedy w 2016 roku opuszczał pan stadninę koni w Janowie Podlaskim, jej marka była bardzo znana na całym świecie. Czy w momencie, kiedy pan odszedł ze stadniny, czy obserwował to, co się z nią dzieje po pańskim odejściu?
6: No, siłą rzeczy obserwowałem. No, byłem na pierwszej aukcji, tej nieszczęsnej aukcji w 2016 roku, która no, właściwie zawaliła, zrujnowała całą reputację stadniny, ponieważ była przeprowadzona ewidentnie nieuczciwie. To był potężny cios, że tak powiem, reputację stadniny. Potem kolejne aukcje. Niestety dołączyły się ignorancja kolejnych decydentów i nie wyglądało to najlepiej, jeżeli koszty przychody z aukcji nie osiągały kosztów organizacyjnych. A przy tym sporo koni ubyło takich, które nie powinny wyjść ze stadniny. No, cała nadzieja w tej chwili jest taka, że ta reputacja się odbudowuje. Najlepszym dowodem jest tegoroczna aukcja, kiedy sprzedane zostały wszystkie konie. To się nie zdarza na świecie i tego nam wszyscy do dzisiaj wspominają tę aukcję janowską i gratulują, ponieważ to każdy hodowca cieszy się, jeżeli takie imprezy się udają, ponieważ no, liczą na to, że ich konie też będą miały wzięcie. Nie było żadnych wyskoków cenowych w tym roku, ale skąd one miały niby być, prawda? Przez ostatnie 10 lat na dobrą sprawę nic nie zostało do tego stopnia wypromowane, nie urodziło się nic tak wyjątkowego, co by zasługiwało na te wysokie ceny. Także no, taka jest niestety prawda.
1: Mimo wszystko sukces tegorocznej aukcji był. Myśli pan, że to też pańska zasługa, bo z tego co wiem, przyjeżdża pan też doradzać w tej stadninie.
6: Tak, oczywiście. No, pracujemy tutaj wspólnie z panią Weroniką Zasnowską nad tym. Hodowcy nam uwierzyli no i przyjechali. Była wspaniała atmosfera. No, tego sobie, niczego lepszego nie można sobie było życzyć w tym roku.
1: Myśli pan, że na to, jakie konie wychodzą ze stadniny w Janowie Podlaskim, ma wpływ to, gdzie ta stadnina się znajduje, a mam tu na myśli ten mikroklimat, który jest tutaj taki piękny, nadburzański.
6: No, wszystko to ma oczywiście swoje znaczenie. Doskonale poznała sucha gleba, znaczy piasek, który nie jest zbyt bogatą glebą, bo konie arabskie nie lubią, żeby, powiedzmy, być hodowanymi na zbyt bogatych glebach, czego dowody mamy chociażby z Anglii, gdzie w Devon na super pastwiskach nie rodzą się konie tej klasy, co w Polsce chociażby, co w Janowie. A przy tym tradycja hodowlana, i doskonali hodowcy, którzy tutaj byli.
1: Stadnina przechodziła przez wojny, zawirowania polityczne, zmiany ustrojowe. Co sprawia, że polski Jara pokazuje się tak trwałym symbolem odpornym na historyczne burze?
6: Trudno powiedzieć, że on się staje taki odporny, ponieważ on za każdym razem, za każdą burzą, że tak mówię, historyczną, mocno cierpi. Przecież konie przedwojenne, te stado przedwojenne prawie całe zniknęło, zostało zagarnięte przez Rosjan. Odbudowano je z resztek tych, które się uratowały cudem. I hodowla lubi ciągłość, nie lubi rewolucji, nie lubi przerw, dlatego też w jakimś sensie dość bolesnym było te ostatnich 8 lat, ponieważ zabrakło głowy, zabrakło wizji, zabrakło konsekwencji, a przede wszystkim wiedzy.
1: To jaką miałby pan radę dla pani Sosnowskiej teraz na przyszłość, żeby ta stadnina jednak była wciąż marką Janowa?
6: Pani Sosnowska moim zdaniem daje gwarancję tego, że ta polityka hodowlana, którą pan Krzysztofowicz czy ja prowadziliśmy, będzie kontynuowana. Zwróciłem na nią uwagę już wiele lat temu, jak uczestniczyła w kursie sędziowskim. Była rzeczywiście, wybijała się swoją wiedzą i okiem, sposobem patrzenia na konie spośród innych kursantów i przyjęła tę funkcję w Janowie, z czego się bardzo cieszę i ogromnie liczę na to, że uda jej się, ponieważ jest młodą osobą, ma czas, udaje jej się wyprowadzić z powrotem na bezpieczne wody tę stadninę, o ile oczywiście te wody będą bezpieczne w międzyczasie, bo jednak niestety nie możemy być pewni przyszłości pod względem chociażby politycznym, prawda?
1: To jeszcze na zakończenie, gdyby pan otrzymał teraz propozycję pracy w stadninie koni, to przyjąłby pan tę ofertę, jeśli to byłaby taka komfortowa finansowo propozycja?
6: Nigdy nie pracowałem dla pieniędzy i tutaj nie byłby to żaden argument i taką ja propozycję taką dostałem oczywiście, natomiast z racji swojego wieku i innych zajęć, których nie mogę z dnia na dzień porzucić, zgodziłem się pomóc pani Weronice Sosnowskiej. Uważam, że ona jest doskonałym hodowcą i menedżerem stadniny i będę jej pomagał w tym.
1: Wnioskuję, że zaczął pan cenić spokój.
6: Nie tyle spokój, bo ja już miałem chyba, liczyłem 17 czy 18 startów i lądowań w ostatnim czasie. W związku z tym spokoju tego jest mało, bo ja już mam 3 domy i nie bardzo wiem, którą skarpetkę w którym domu mam. Dlatego to nie o to chodzi. Natomiast, jak już powiedziałem, żeby coś robić w stadninie, trzeba robić to odpowiedzialnie. A na to trzeba mieć czas, a ja już nie mam czasu, ponieważ ja mam 73 lata i moje decyzje, że tak powiem, te teraźniejsze dawałyby efekt jakiś wizualny, że tak powiem, za 1-2 pokolenia koni, czyli za lat 10, także to jest za dużo.
1: Marek Trela, były prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim, teraz pracuje w Jordanii, od czasu do czasu jednak przyjeżdża do Janowa Podlaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, i chcemy częściej pana tutaj widzieć.
6: Dziękuję bardzo, zawsze chętnie. Jest to jeden z moich domów, jeden z właściwie główny w tej chwili.
7: Obecnie Marek Trela częściej przybywa w Polsce, ponieważ doradza obecnej prezes stadniny koni w Janowie, próbujący wspólnie odbudować pozycję stadniny na rynku międzynarodowym. Jak ochronić żywność w czasie kryzysu? Eksperci debatowali o tym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkania jest omówienie współczesnych wyzwań oraz zwiększenie gotowości służb i instytucji do skutecznego reagowania na zdarzenia nadzwyczajne. Podczas prelekcji zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z reagowaniem na masowe zatrucia i skażenia, zagrożenia toksykologiczne oraz funkcjonowanie kontroli żywności na przejściach granicznych.
9: Bardzo dziękuję przede wszystkim za tę inicjatywę w czasach, w których o bezpieczeństwie mówimy bardzo dużo mówimy w kontekście zagrożeń konwencjonalnych. Mówimy o miejscach schronienia, mówimy o systemach wczesnego alarmowania i ostrzegania, natomiast inicjatywa, która została przez pana ministra podjęta, zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że koncentruje nas, nasze zamiary i nasze przemyślenia, doświadczenia, wiedzę, koordynację i współpracę wszystkich służb, również administracji zespolonej, na czynnik, który jest niezwykle istotny, niezwykle wrażliwy, niezwykle ważny dla jednostki. Nie mówimy tutaj o zbiorowości, mówimy tutaj o zagrożeniach hybrydowych i zagrożeniach realnych wynikających z różnego rodzaju czy zanieczyszczeń, czy defektów. Mówimy tutaj o żywności. W kontekście naszego regionu, w kontekście Lubelszczyzny jest to temat szczególnie istotny ze względu na przejście graniczne, ze względu na to, jaką ilość jednak żywności przechodzi przez nasz region, jaka ilość żywności i różnego rodzaju produktów, artykułów rolno-spożywczych jest transportowana za pośrednictwem naszego regionu w dalszą część kraju, ale i całej Europy, a więc tak naprawdę od rzetelności i dobrej współpracy naszych służb zależy jakość tej żywności i stopień kontroli tego, jakie produkty trafią do naszego kraju i do całej Unii Europejskiej. Temu służy ta konferencja. Gościmy tutaj inspektorów z różnych części Polski, również ekspertów ze strony ukraińskiej, dlatego że odbywa się to we współpracy międzynarodowej, za co również chciałem podziękować, dlatego że we własnym gronie nie wszystko jesteśmy w stanie ustalić, nie wszystko jesteśmy w stanie doprecyzować, ale o szczegółach myślę tu najbardziej kompetentny jest pan inspektor. Panie ministrze, bardzo prosimy.
10: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to druga konferencja z cyklu zagrożeń tak zwanych CBRN, czyli chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i innych. Mamy takich konferencji w planie 4. Pierwsza odbyła się w Rzeszowie, druga jest w tej chwili dzisiaj w Lublinie. Mamy jeszcze w planach konferencje w Białymstoku i w Olsztynie. A więc wzdłuż całej naszej wschodniej granicy i w każdym z miast, bo omawiamy inny rodzaj zagrożeń. Mówiliśmy już o zagrożeniach radiacyjnych w Rzeszowie, dzisiaj mówimy o zagrożeniach związanych z żywnością. W Białymstoku będzie chemiczne zagrożenie, a na zakończenie w Olsztynie będą zagrożenia biologiczne. Żywność, bo dzisiejsza konferencja jest poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu żywności, to nie jest tylko kwestia taka, jak Państwo sobie pewnie wyobrażacie, że ktoś, nie wiem, zatruł żywność. To jest znacznie szerszy temat. Mówimy dzisiaj o również obszarze łańcucha dostaw. Wystarczy, że ktoś zablokuje drogi, którymi do Europy, do Polski trafiają produkty żywnościowe, które są niezbędne jako substraty do produkcji konkretnej żywności. To jest również kwestia pewnego rodzaju wykorzystywania żywności do celów terroryzmu, tak zwanego żywieniowego, czyli ograniczanie lub bardzo silna presja na podwyższanie cen jakichś produktów, które powodują, że ich dostępność maleje. Pamiętajmy, że żywność również w tym obszarze, mówimy o cyberbezpieczeństwie, ponieważ coraz więcej obszarów produkcji żywności jest kontrolowana systemami elektronicznymi, tak? W związku z tym zniszczenie struktury informatycznej w obszarze, czy to właśnie przewozu, transportu, czy produkcji żywności, to jest również bardzo poważny problem. Podobny jak w energetyce, czy w każdym innym obszarze, gdzie jeśli będzie atak na infrastrukturę krytyczną, informatyczną, to po prostu sieci uniemożliwią nam funkcjonowanie. Więc nie wyobrażam sobie, abyśmy w dzisiejszych czasach, przy toczącej się wojnie za naszą granicą, nie współpracowali z ekspertami z Ukrainy, którzy codziennie muszą mierzyć się z takimi problemami. Ja podam może tylko jeden przykład, który być może Państwo gdzieś już wychwycili. Mieliśmy kilka tygodni temu ostrzeżenie z jednego z województw, akurat nie przygranicznych, o zatruciu dwóch osób toksyną botulinową. Okazało się, że źródłem tego był produkt fabryczny, nie produkt domowy, nie przetwory zrobione we własnej piwnicy, tylko właśnie produkt zakupiony normalnie na rynku. Ponownie podobny przypadek z tym samym produktem powtórzył się. To zaskutkowało bardzo szybką interwencją, zatrzymaniem całej serii, wycofaniem, bardzo poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż. A więc takie rzeczy dzieją się, mogą Państwo o tym czasami usłyszeć, czasami dopiero informujemy, kiedy wyjaśnimy do końca całą sytuację, ale mówimy o realnych zagrożeniach, o realnych problemach i dzisiejsza konferencja służyć ma również wymianie doświadczeń, wymianie informacji w tym zakresie.
11: Szanowni Państwo, już 100 lat temu Charles Winslow powiedział, że zdrowie publiczne jest to sztuka i nauka zapobiegania chorobom przez zorganizowane wysiłek całych społeczeństw. Co to znaczy? Nauka i sztuka. Nauka, czyli wiedzę już mamy. Wiedzę mamy, epidemiolog ma wiedzę, lekarz ma, urzędnik ma wiedzę i teraz sztuką jest tą wiedzę wdrożyć w konkretne działanie, a to konkretne działanie na dzień dzisiejszy to jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, naszego województwa, naszego miasta. 100 lat temu też powiedział, że jest to zorganizowany wysiłek całych społeczeństw. To właśnie jest to, że odpowiedzialność nie zostaje tylko na lekarzu weterynarzu, na inspektorze sanitarnym, na jednej osobie, tylko odpowiedzialność zostaje tak naprawdę na całej instytucji. To całe instytucje są zaangażowane w to, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. 100 lat temu, a dzisiaj, jakże aktualna definicja wielosektorowości, wielowymiarowości zdrowia publicznego. I z drugiej strony to i tutaj podziękowania dla pana ministra, że są z nami koledzy z Ukrainy. Są po to, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby wymienić się dobrymi praktykami. Są to osoby z części województwa lwowskiego i wołyńskiego, po to, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać.
7: Mówili wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski oraz lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Piotr Drecher. Konferencja była częścią cyklu przygotowania na sytuacje kryzysowe, zagrożenia hybrydowe, organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne ze wschodniej Polski. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie spore zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
12: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
7: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą oraz bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie. Prawie 60% uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Unikła, wykazało, że doznała hejtu online. Dlatego w Białej Podlaskiej przeszkolono w Bibliotece Pedagogicznej grupę dyrektorów szkół oraz nauczycieli w kwestii przeciwdziałania hejtowi.
1: Ze specjalnym wykładem, prelekcją odnośnie hejtu, bo na ten hejt narażeni są nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.
13: Małgorzata Maryl-Wójcik, Fundacja Unika. Tak, zdecydowanie hejt istnieje w całej społeczności szkolnej. My w ramach działań Fundacji Unika skupiamy się szczególnie na uczniach starszych i młodszych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
1: Jakie to są najczęściej te formy hejtu?
13: Hejt przybiera bardzo różną formę. Tak naprawdę nam dorosłym często się wydaje, że to są przepychanki czy agresja słowna. I tak jest, ale według naszych badań ta przemoc rówieśnicza jest najczęściej w tej chwili wydarza się online. I my dorośli powinniśmy szczególnie o tym pamiętać.
1: Jakieś statystyki?
13: Statystyki bywają zatrważające, bo ponad 60% uczniów, którzy brali udział w jednym z badań, które prowadziliśmy, wskazywało na to, że ta przemoc ich dotknęła właśnie w sferze online. I statystyki nam też pokazują, że przeciętnie w każdej klasie jest przynajmniej jedno dziecko, które takiej przemocy rówieśniczej doświadcza dość często.
1: Jakie są te początki hejtu? Czego on się zaczyna? Czy on od razu jest agresywny, czy to po prostu są najpierw takie podchody?
13: No i tutaj pojawi się ulubione hasło psychologów, to zależy tak naprawdę, bo przemoc rówieśnicza, ona ma bardzo wiele kolorów. To nie są wesołe kolory, to są najczęściej szarości i czernie, ale tak naprawdę na każdy przypadek powinniśmy patrzeć troszeczkę indywidualnie i dlatego my dorośli powinniśmy się wykazać szczególną ostrożnością. Jeżeli widzimy, że coś w grupie naszych dzieci czy dzieci, których uczymy, zaczyna się dziać innego niż było do tej pory.
1: Jak sobie z tym hejtem radzić? Bo każdy musi wiedzieć, gdzie ruszyć po pomoc.
13: Absolutnie i to nie jest łatwe. Z jednej strony na pewno niezwykle ważne jest to, żeby szkoła miała opracowane pewne mechanizmy reagowania, wiedziała, co zrobić krok po kroku, ale ale to dotyczy nie tylko szkoły jako budynku czy administracji, ale też nauczycieli, rodziców czy samych uczniów, którzy wiedząc, jak reagować na hejt, będą skutecznie mu przeciwdziałać, ale też zdajemy sobie absolutnie sprawę w naszej fundacji, że to nie jest łatwe i że często czujemy się zagubieni, dlatego stworzyliśmy taki specjalny poradnik razem z naszym partnerem Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, który można pobrać z naszej strony bezpłatnie i tam znajdzie się absolutnie kompleksowa informacja o tym, co zrobić w przypadku wystąpienia takiego hejtu, jak udać się na przykład pierwszy raz do psychologa, jak rozmawiać z dzieckiem o takiej trudnej sytuacji, zarówno w przypadku, kiedy jest agresorem, jak i ofiarą takiej przemocy rówieśniczej.
1: Czy dzisiaj przekonywała Pani nauczycieli, dyrektorów, aby nie lekceważyli takich oznak pierwszego hejtu?
13: To, do czego zachęcałam, to, żebyśmy przede wszystkim ze sobą rozmawiali, bo to jest to, czego nam najczęściej brakuje, nam w kontaktach dorosły-dorosły, ale też dorosły-dziecko, bo podstawą tak naprawdę przeciwdziałania hejtu, samym początkiem jest to, żebyśmy my ze sobą potrafili rozmawiać, bo jeżeli powiemy sobie, że coś jest nie tak, to wtedy będziemy mogli zacząć działać. Najgorzej jest, kiedy jedna osoba zostaje z poczuciem, że coś jest nie w porządku, a inni o tym nie wiedzą, bo to może eskalować.
1: Zna Pani takie przypadki, gdzie taki hejt został zlekceważony przez dyrekcję szkoły?
13: Takie przypadki pojawiają się nieraz w strefie medialnej, tak. Natomiast my jako fundacja działamy prewencyjnie. Staramy się dać szkołom różne narzędzia, dzięki którym będą mogli zbudować sobie taką ochronkę, niewidoczną ochronkę, która pozwoli im później w przypadku wystąpienia, mamy nadzieję nie, ale jednak wystąpienia takiej przemocy rówieśniczej, narzędzia, które dadzą im możliwość szybkiego reagowania i tego, żeby i uczniowie, i nauczyciele czuli się bezpiecznie.
1: Ten hejt dzisiaj nową formę przybiera, bo chociażby przy użyciu sztucznej inteligencji.
13: Oj tak, deepfake i fake newsy to jest zdecydowanie nowe wyzwanie i ten większy nacisk powinniśmy położyć na edukację medialną, również związaną z hejtem, przemocą rówieśniczą, bo to nam pomoże razem z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z taką kompleksową edukacją skierowaną do dzieci, rodziców, nauczycieli, stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę o to nam chodzi, żeby dzieci i młodzież rosły w bezpiecznym środowisku.
1: Mówimy o takim hejcie rówieśniczym, ale zdarzają się te przypadki właśnie wśród nauczycieli. To jest ciekawe.
13: Tak, zdecydowanie, chociaż my jako fundacja się tym nie zajmujemy, ale na pewno też badania, które mieliśmy prowadzone przez naszych partnerów, pokazują, jak istotny jest klimat szkoły, jeżeli chodzi o występowanie hejtu. I mówiąc o klimacie szkoły, mówimy nie tylko o tym, że są dobre oceny, bo to najczęściej nie chodzi właśnie o nie. Najczęściej chodzi o to, jak się do siebie zwracają różne osoby, czy można poszukać wsparcia, jak szukać tego wsparcia, czy w szkole jest bezpiecznie. Jest taki troszeczkę klimat fajności, także ja lubię po prostu miejsce, w którym pracuję, czy do którego przychodzę. I ta właśnie, ta szkoła, która jest fajna, taka bezpieczna, ona jest takim miejscem, w którym ten hejt zdecydowanie rzadziej występuje, więc na niego byśmy stawiali.
1: I skupiali swoje działania na tym, żeby jednak uświadamiać szkoły, w jaki sposób sobie z tym hejtem radzić.
13: Absolutnie tak.
1: Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
7: W ramach przeciwdziałania hejtowi przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę powstał specjalny poradnik zasad postępowania w przypadku występowania hejtu, który każda szkoła może bezpłatnie pobrać ze strony fundacji.
14: SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sarah i Vito Bambino.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać się całej płyty Krótkiej historii o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin. Potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele. No więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani?

0: bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz. No i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgosce.
1: SK2.

0: Zespół Wilki przypomniał nam brzmienie początku lat 90. Heli Lama Sabachtani na antenie Radia SK2. Dziś w kalendarzu oczywiście sobota, ale 10 dzień października to także bardzo śniadaniowe święto, a skoro to radio śniadaniowe, to o tym powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Owsianki. Może to jest jakaś inspiracja na wasze śniadanie, chociaż wiem, że wiele osób tej owsianki nie znosi. Jednak jak się doda różne fajne dodatki, to rzeczywiście owsianka może smakować wybornie. Owsianka to jednak temat typowo śniadaniowy, z obiadem się nie kojarzy, a my w Radiu SK2 ostatnio wybieramy najlepszy polski obiad. Zarówno zupę, jak i drugie danie. Ten plebiscyt trwa na naszej antenie i na sk2.pl czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki, a na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sara James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. Reklama.
2: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojeserce.domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,90.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
5: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99

0: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Bartek Ważny, zapraszam. Fundacja Wytwórnia Talentów w Białej Podlaskiej wystartowała z nowym sezonem zajęć, mówi Monika Popielewicz, prezeska fundacji.
9: To nie są tylko zajęcia ruchowe, to są również zajęcia artystyczne, rozwojowe, czy działania dotyczące NGO i rozwoju NGO, bo tutaj też nieraz robiliśmy różnego rodzaju szkolenia, konferencje.
8: Szczegóły w mediach społecznościowych Fundacji Wytwórnia Talentów.
10: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowanie oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
10: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
12: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony. I od razu życzę Wam, żeby w ten weekend przychodziły do Was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie. Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu. SK2.

0: Kasia Cerekwicka. Jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka. Pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła, przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem, mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego to albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki. Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień już zaczyna pokazywać to swoje chłodniejsze oblicze, chociaż jeszcze tej złotej polskiej jesieni trochę ma do nas wrócić. Na razie chłodniej niż w ostatnich dniach, w wielu miejscach też więcej chmur i deszczu, no i też niestety sezon przeziębieniowy się rozkręca. Dlatego nasz reporter Rafał Różycki zapytał na ulicach Bełchatowa, co robić, jak żyć, jak sobie poradzić z tym jesiennym problemem.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
2: Miodek, cytrynka.
3: Wyrabiać swoją własną odporność.
2: Dużo witaminek, tak, w postaci owoców, warzyw.
4: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
5: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
6: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Dbajcie o siebie, a ja do tego wszystkiego jeszcze dorzucę porcję hitamin, czyli hitów, które gramy na antenie Radia SK2. Za moment, co w sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy. B012. Bledka po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
7: SK2. Autopromocja.
8: Pomidorowa czy żurek?
7: Rosół czy barszcz?
8: Schabowy czy mielony?
7: Pierogi albo bigos?
8: Które danie jest najsmaczniejsze?
7: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
8: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
17: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Mamo, ten bohater jest dziwny.
20: Nie lubisz go?
19: Lubię i to jest najdziwniejsze.
21: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
21: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć
17: przeoczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
19: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
21: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
19: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
22: Dzień dobry, sobota godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też i ciekawostek, legend. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie. Obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze. Piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny. Czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny? Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccię. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy

0: był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez tę chwilę poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak. Czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego. Ale mamy też pejoratywne znaczenie, ale burak. No słuchajcie, tak to bym nie chciała, żeby ktoś do mnie powiedział, no ale rzeczywiście lepiej powiedzieć ale burak, albo przeknąć na przykład też tak kulinarnie, a niech to szczypior, niż używać słów, które oczywiście mamy w polskim słowniku, ale po co? Ja bardzo lubię buraka z uwagi na to, że można przygotować z niego różne zupy. Bo nie jest tylko jeden rodzaj barszczu, mamy kilka rodzajów barszczu, na przykład mamy barszcz czerwony, który przygotowuje się na święta. Tutaj taka ważna uwaga, jeżeli robicie barszcz na święta, jestem pewna, że robicie co roku, barszcz taki wigilijny warto przygotować 2 dni wcześniej, bo on musi się przegryźć. I to też jest taka właściwość buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barszcz zabielany. To moja babcia robiła taki barszcz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane. I pamiętam jako dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No u nas upały w tym roku szczególnie były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek. Poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to właśnie one nadają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, ponad pół roku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Docha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: W Radiu SK2.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Bartek Ważny, zapraszam. Bielski Ratusz z kolei zaprasza na otwarcie nowego domu kultury. Nazywa się Cegiełka Kultury. Nowe miejsce kulturalnych spotkań powstało w południowo-zachodniej części miasta przy ulicy Ceglanej. W planach występy artystyczne, kreatywne warsztaty plastyczne, prezentacje druku 3D oraz rodzinne gry i zabawy. Wydarzenie 12 października o 13 pod adresem Ceglana 2A.
16: Jest południe, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
17: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
16: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
18: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
12: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No, umówmy się. Serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem. Cukier do kawy, cukier do herbaty. To było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Margraf, i on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja. No bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego. A tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy. Więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Margraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej, przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc teraz posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro, a może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plasty pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto, wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne oczywiście, mamy obiad i kolację, to ćwikłę się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, gotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: I po reklamie.

0: ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji, i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. SK2.pl, serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie, dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka. Jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować gar barszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakłuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik. Ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny. Jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak, uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem. No i pieczemy takie buraki około godziny. Czyli godzina to jest bardzo długo. Ale jak już mamy upieczone buraki, hulaj dusza, piekła nie ma. Można z nich zrobić pyszne potrawy.
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę, czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ładocha na pożarcie w radiu SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.
11: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
12: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
11: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
13: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, spokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
11: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
14: Minęła 13. Dzień dobry się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie już w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od wilków zaczniemy.

utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem. To ten utwór Zali. Właśnie. A uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulina, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasiusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo. A cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie. No i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero, w zasadzie teraz tutaj Deep Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, a do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie Radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość, jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu, z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejscami.

To, że życie jest jak wino, doskonale wiemy. Pytanie jest inne i następujące. Czy mamy korkociąg, czy nie mamy tego korkociągu? Czy korek nam wpada do środka, czy wyciągamy go na zewnątrz, czy w ogóle się ułamał i w ogóle nie otworzymy nigdy tego wina? To są takie pytania nurtujące na sobotę. Pasują jak ulał. No to teraz rozmowa przez ocean i Mary Lardowicz.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: takie przekomarzanie się trochę z grupą T-Love od grupy Kuba i Kuba, bo tam ci śpiewali, że chłopaki nie płaczą, ci zachęcają do tego, żeby chłopcy jednak płakali częściej. No, emocji trzeba dać upust czasami i dobrze o tym wiemy od najmłodszych lat. Dobre, same, przyjemne z kolei emocje jeszcze przed nami, przed godziną 15, bo Red Lips w tej godzinie będzie także formacja Nieżywych Schabów. Muzyczna, dobra porcja emocji. Specjalnie dla was, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 zł.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Skarbów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
0: I po reklamie.
5: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. Tak powinienem powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Messiaha, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak żeby życie miało smaczek. Raz tak, raz tak. Dla

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Dobrze, to jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru. Zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyży na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce Wygraj wybieracie zupę, drugie danie, a my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie. Już nie

0: Jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Cleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
0: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

16 na zegarach, to sobota przypominam, więc idealna godzina, żeby odpiąć wszystkie wrotki, które macie zapięte. W sam raz do jutra powinno wystarczyć. A w poniedziałek przypominam, że z powrotem do roboty, więc tak, żeby nie odpinać za bardzo. Tak troszeczkę tylko odpiąć. Dawid Wajda, cześć ponownie.

tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek, ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobne jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

Prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór.

ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja, grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś,
1: jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Sun and Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już oczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie i dobrze i tylko po polsku po 17. Proszę bardzo, można puścić oczko teraz do szwagra, jak się spotkaliście rodzinnie, bo to utwór zatytułowany Za szkłem. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ta niby pierwsza w balecie, to prima ballerina od Margaret. Może być też prima balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na balleron, też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

Kung Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi albo nawet i nie i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi